Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

spać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.

0: wiemy, co porabiacie po drugiej stronie Radia Złote Przeboje. My tutaj w studiu ciągniemy od rana słomki. Kto to powie? Kto powie, że nadszedł dzień dzisiejszy, czyli...
1: poniedziałek.
0: No, mówię właśnie, że nikt nie chce powiedzieć.
2: Nastała taka niezręczna cisza.
0: Że ostatni dzień wakacji. Dobra, ja to powiedziałem. Słoneczna Brygada, ostatni raz was wita w składzie. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Dworkiewicz, Piotr Jakim. Witamy, zapraszamy. Spoglądamy na zegary, na zegarach 6.
3: No tak, 31 sierpnia w kalendarzu i to jest poniedziałek, a skoro 6, to Iwona Barańska i wiadomości Radia Złote Przeboje.
4: Ostatni dzień wakacji pod znakiem nauczycielskiego protestu. To też ostatni moment na szkolne zakupy. Rodzice kompletują wyprawki, a ZUS przypomina o 300+. Świetna próba przed siatkarskim Euro. Polacy triumfują w memoriale Wagnera. Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się dziś manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem "Politycy do tablicy. Godne płace. Dotrzymajcie słowa". Nauczyciele domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale także większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka Aleksandra Korczak.
5: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizację nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
4: Protest przed kancelarią premiera ma rozpocząć się o 11. Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
6: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja wczesnoszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
7: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
4: A ZUS przypomina, że rodzice mogą składać wnioski o 300+ na wyprawkę szkolną. Jeśli wniosek rodzice wyślą do końca sierpnia, to pieniądze powinny pojawić się na koncie do końca września. Wniosek można wyłącznie składać elektronicznie, między innymi przez aplikację mZUS, eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Empatia. Próba generalna przed Mistrzostwami Europy zaliczona celująco. Nasi siatkarze wygrali Memoriał Wagnera w Krakowie. W meczu decydującym o zwycięstwie pokonali mistrzów olimpijskich, Francuzów, 3-1. A dziś o 18:00 mecz 1/8 siatkarskiego Euro grają nasze reprezentantki. Rywalkami Polek w meczu od ćwierćfinału będzie Portugalia.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
3: Ruszamy na polskie morze, no i jak zawsze mamy kłopoty na obwodnicy Trójmiasta, zwężenie i prace w okolicach węzła Gdańsk Południe, a w kierunku Gdyni w najbliższych dniach drogowcy zapowiadają miejscami wymianę nawierzchni.
0: Jeśli S7 ruszycie w Tatry, to kłopoty będą w Krakowie. Drogowcy ciągle nie domknęli dwupasmówki okrążającej miasto. Postoicie też na wyjeździe z miasta na Zakopiankę. Tam mamy zwężenie i wykopki.

0: Pogoda.
1: W całym kraju możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu i burze. Na południowym wschodzie kraju może spaść grad. Na termometrach od 23 stopni nad morzem i w Krakowie, 24 we Wrocławiu i w Poznaniu, 26 w Warszawie, do 30 stopni w Rzeszowie.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry! Niech się święci ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji. Po szóstej mamy dla was listę wakacyjnych Złotych Przebojów. Dzisiaj przez cały dzień gramy tylko takie.
3: Sami je wybraliście, a przy okazji dzisiaj o poranku dwukrotnie będziecie mieć okazję zdobyć 300 złotych polskich. Mamy 4 minuty po godzinie szóstej, no to pierwszy z listy waszych ulubionych wakacyjnych hitów. Gloria Gaynor, I Will Survive.

Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: gramy 100% wakacyjnych przebojów. Summertime, Shaggy, na początek Słoneczna Brygada mówi wam dzień dobry w ostatni poniedziałek wakacji, 31 dzień sierpnia dzisiaj. Zaczynamy 36 tydzień roku i czas zajrzeć do kalendarza.
1: 39 lat temu ukazał się album Bet Michaela Jacksona. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Miłośników Podcastów oraz Dzień Jedzenia na Zewnątrz.
2: Idealny dzień, żeby zjeść śniadanie w plenerze. Co tam króluje na talerzu u Państwa, słuchaczy kochanych? Pochwalcie się, dajcie znać. Apel poranny poniedziałkowy zaczynamy w tej chwili. 22, 4, 4, 3, 0. Dzwońcie, dzwońcie, a my gramy kolejny wakacyjny złoty przebój z listy Waszych ulubionych. Madonna i Holiday. 12 minut po 6.

0: Doktor Alban w Radiu Złote. Przeboje kawałek z gatunku terapeutycznych. Taki suplement diety dla tych, którzy się obudzili i odkryli, że jej, dzisiaj ostatni dzień wakacji. My wypełniamy go samymi największymi letnimi, gorącymi, wakacyjnymi, złotymi przebojami. Tak. Kolejny za nami, ale przed nami ich jeszcze mnóstwo. No dziesiątki, tak. A nawet setki. Jest 18 minut po szóstej.
1: No a teraz, zaraz po przebudzeniu wyobraźcie sobie Justina Timberlake'a w czarnych rajstopach i w szpilkach. Właśnie jest takie wykonanie w internecie. Można sprawdzić. Do piosenki, którą za chwilę zagramy, to będzie Single Ladies Beyoncé w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, ciągle.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedzaj.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Reklama.

0: Ani kochani, smutki nie mają dzisiaj szans, bo ostatni dzień wakacji gramy tylko najgorętsze hity lata. Inner Circle Games with People Play, czyli kolejny. Już za nami, 28 minut po 6:00, a teraz czas na apel poranno-ostatkowy. Jak się macie w ten ciepły letni poranek? 22, 4, 4, 3, 0, dzień dobry.
1: Ja uważam, że nie ma co się przejmować, lato się kończy, ale no, miejmy na uwadze, że za chwilę, mam nadzieję, bardzo obfity sezon grzybowy się zacznie. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, my też się nie przejmujemy tym, że wakacje się kończą, przecież następne już za wrzesień, październik, listopad, grudzień, no niedługo. Najważniejsze, że pójdziemy na te grzyby. 22, 4, 4, 3, 0. Telefon dla spóźnionych na apel poranny, a my wracamy do wakacyjnego grania. Jennifer Lopez, Let's Get Loud, już teraz w Radiu Złote Przeboje, 6:30.

0: złote przeboje gramy w ostatni dzień wakacji. 100% wakacyjnych przebojów, a to był jeden z nich. Bamboleo, Gypsy Kings. Sprawdziliśmy przed chwilą najbliższe koncerty Gypsy Kings. Zespół zagra w Bułgarii i Turcji, czyli jest szansa, że nasi rodacy tam będą, no bo wiadomo, albo Antalya, albo Złote Piaski, no nie?
1: Chyba nie ma nic innego. To my, Słoneczna Brygada, po raz ostatni w tym sezonie nadajemy. Okazało się tak przy okazji kawałka Gypsy Kings, że nieważna jest kabusia rano, nieważne są parówki, ważne jest niezłe Bamboleo. Kolejny kawałek z listy wakacyjnych złotych przebojów za kilka chwil i będzie to Kim Wilde. Bądźcie z nami.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje i słuchaj nas dziś przez cały dzień. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
11: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
13: Lidl, to się opłaca.

0: Wojcie.
1: 31 dzień sierpnia to nie tylko ostatni dzień sierpnia, ale to też ostatni, nie tylko ostatni dzień wakacji, ale też ostatni dzień, żeby sprawdzić, czy baterie w budziku są dobre. Jak niedobre, to przełożyć z pilota do telewizora. I dlatego zapraszamy was, słuchajcie, do takiej zabawy. Pochwalcie się, jak robi wasz budzik. Iwona?
2: U mnie będzie ciężko paszczą zaprezentować, więc dobra. Ja może jednak okay. Wypuszczę, jak robi mój budzik.
1: Very nice.
2: Jak wstaje się o 3:30, to musi być coś
1: cudowny,
2: niesamowitego.
1: No więc... Mój z kolei robi tak. Klasyk.
3: Słuchajcie, a mój już nastawiony na kolejne przyjemności. Paszczą to będzie tak.
1: Pięknie.
3: No jakoś tak. A jak u was? Jakie dźwięki wydaje wasz budzik? O to pytamy od samego rana i prosimy o odgłos, jak to się mówiło w rajsie, odgłos paszczą. Proszę państwa. Tak, 22 4 4 3 0. Za najciekawszy dźwięk wyślemy wam złotą kawę Słonecznej Brygady.
1: A ja jeszcze nie mówiłem, jak mój robi. Mój robi tak. Czekamy na wasze budziki. Telefon 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Idealnie o tej porze wczesnej w Wałcie posłuchać sobie głosu Tiny Turner. Tak wam właśnie gramy w Radiu Złote Przeboje. Ostatnie godziny, gramy na to jak na lato. A teraz za 4:07. Uwaga kierowcy, jeśli planujecie tankowanie, warto się pośpieszyć.
1: Warto, bo dzisiaj ostatni dzień obowiązywania obniżek cen paliw.
2: Jo!
1: Co czeka nas od jutra i ile możemy zapłacić za tankowanie? O tym w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.
3: Radio Złote Przeboje.

0: moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Okay. Przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.

0: Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
1: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
0: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
2: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonu w aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
3: Reklama.
4: 31 sierpnia, poniedziałek, ostatni dzień wakacji. Mamy godzinę 7:00. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Koniec obniżek na stacjach. Dziś ostatnia szansa na tańsze paliwo. Po 83 latach pochowane ofiary rzezi wołyńskiej. Teleskop NASA ruszył w kosmos. Może odkryć nawet 100 tysięcy nowych planet. To ostatni dzień z obniżkami cen paliw na stacjach. Chodzi o rządowy pakiet obniżek pod nazwą CPN, wprowadzony w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który powoduje wzrost cen paliw na świecie. Od jutra pakiet przestanie obowiązywać i ceny pójdą w górę, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
6: Podwyżki sięgałyby około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
5: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnali swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się pogrzeby 55 ofiar rzezi. 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
7: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi. I to, co było, przeminęło. To już relacje musimy jakieś budować. To jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest dramatyczna różnica.
5: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć jeszcze ponad 300 ofiar rzezi. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w wypadku promu w wybrzeży Cypru Północnego. Jednostka przewróciła się i zatonęła tuż po wypłynięciu z portu Kirenia. Uratowano 237 osób, trwają poszukiwania 17 kolejnych. Kapitan i 7 członków załogi zostało zatrzymanych. Polskie MSZ zapewnia, że na pokładzie nie było obywateli Polski. Na orbitę wystartował teleskop kosmiczny Nancy Grace Roman. Rakieta firmy SpaceX wyniosła go ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Misja ma potrwać 5 lat. Teleskop ma pomóc w badaniu ciemnej materii i energii oraz poszukiwaniu egzoplanet. Naukowcy szacują, że może wykryć nawet 100 tysięcy nowych planet.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Kamil Majszak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 3-3. Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Shi Wang. Walczyli do końca, ale minimalnie. Przegrali z mistrzami świata i Europy. Polscy koszykarze po raz pierwszy w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw świata zeszli z parkietu pokonani. Grali w Gdańsku z Niemcami po dogrywce 94-96.
8: Pogoda.
5: Najcieplej będzie dzisiaj w okolicach Rzeszowa 30 stopni i w okolicach Lublina 28 stopni. W Warszawie będzie 26, we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku 24 stopnie. W całym kraju pojawi się przelotny deszcz. Będą też burze.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
4: Dzień dobry! Po 7:00 powspominamy wczorajszy koncert Majki Jeżowskiej na plaży Bawer, czyli pochulamy po polu i popijemy kakao.
10: No tak, po 7:00 też będziemy kontynuować wielką listę wakacyjnych złotych przebojów i ktoś z was dostanie od nas 300 na ostatni dzień wakacji. Tak. Radio Złote Przeboje. Jeszcze gramy na to, jak na lato. Rick Astley już teraz, 4:00 po 7:00.

0: fajnie się obudzić w poniedziałek przy takich dźwiękach. Lynn Rimes śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 10 po 7. A teraz wracamy na chwilę do wczorajszego wielkiego koncertowego finału wakacji na plaży romantycznej w Warszawie, w dzielnicy Wawer. To tam wystąpiła Majka Jeżowska i działo się działo.
1: Jak się podobało na koncercie Majki Jeżowskiej?
2: Bardzo dobrze.
3: Bardzo fajnie, bawiliśmy się naprawdę dobrze.
1: Który utwór najbardziej zapadł Państwu w pamięć?
3: Dzieci nasze są, wydaje mi się, że jest najbardziej znany.
4: Super, było super emocyjnie.
5: Super, super rockowo, energia ekstra było.
1: Na który utwór najbardziej się podobał?
5: Kaleczka z Saskiej Porcelany, super, super była.
1: Jak Ci się podobało? Który utwór Ci się najbardziej podobał?
6: A ja wolę moją mamę, jakuje, jak nieśmiało. No generalnie hulali po polu i pili kakao.
0: Tak, tak.
6: Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. To był niestety ostatni koncertowy weekend z Radiem Złote Przeboje na plaży Wawer, ale na otarcie łez już niedługo będziemy mieli dla Was bilety na koncert Beaty Kozidrak pod patronatem Radia Złote Przeboje. A teraz wracamy do letnich, wakacyjnych przebojów, które kochacie najbardziej, które sami wybraliście na ten ostatni dzień wakacji. Lista wakacyjnych złotych przebojów trwa 11 minut po 7, gramy duetłem.

0: Enrique Iglesias swego czasu wziął udział w programie z ukrytą kamerą, gdzie przebrany za pracownika fast foodu serwował burgery, podrywał klientki i robił sobie żarty z klientów, ale głównie podrywał klientki. Taki już jest Enrique, który zaśpiewał Bailamo w dzisiejszym porannym programie specjalnym, w którym gramy wam 100% wakacyjnych złotych przebojów.
1: Tak, Enrique ma to po tatusiu, jeszcze dodajmy tutaj. A jeśli chodzi o podrywanie, a właściwie coś głębszego i większego, The Beagle, The Big Love, Wielka Miłość i Roxette, czyli kolejny wakacyjny złoty przebój za chwilę, a później panowie, którzy tak średnio śpiewają, ale są mili i wanili, też będą. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushing, Moomin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
9: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
11: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
12: dalej masz. Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Reklama.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Lista wakacyjnych złotych przebojów. W ostatni dzień wakacji kontynuujemy naszą wielką listę wakacyjnych przebojów, którą stworzyliście przecież wy, słuchacze Radia Złote Przeboje.
2: Na stronie złoteprzeboje.pl zgłaszaliście swoje propozycje, no a my dzisiaj gramy pełne zestawienie najlepszych letnich złotych przebojów. Jedną z takich piosenek zgłosiła nasza słuchaczka Joanna z Warszawy. Dzień dobry, cześć Asiu.
3: Dzień dobry, cześć, witam.
1: No to Asia, który według ciebie przebój jest tym najlepszym wakacyjnym, bez której piosenki nie wyobrażasz sobie lata?
3: No ja nie wyobrażam sobie lata bez piosenki Coco Jumbo, Mr. President.
2: Oczywiście. No, powiem szczerze, my też. I za ten wakacyjny hit, za ten wybór lecą do ciebie 300 z samego rana. Brawo dla ciebie, Asiu.
1: No łatwo zarobione, co? A powiedz, Asia...
3: Chyba najłatwiej ostatnio.
1: No tak, a czy możemy liczyć na to, że jutro o tej wczesnej porze też obudzisz się z nami, jutro zaczynamy nowy sezon radiowy, no?
3: No jasne, będę słuchać Radia Złote Przeboje codziennie.
2: No jasne, pewnie.
3: Jedyne rady, z którym jeżdżę samochodem, więc innej opcji nie ma.
2: Fantastycznie. Dziękujemy, ściskamy kolejne 300.
3: Czekam na kolejny sezon.
2: No pewnie, no liczymy na ciebie. Kolejne 300, pamiętajcie, polecam do was już po 9:30. A teraz wracamy do zestawienia listy wakacyjnych przebojów i zagramy. Asiu, bardzo proszę zapowiedz, kto i co teraz zaśpiewa? Twój ulubiony hit?
3: Mój ulubiony letni hit, Mr. President i Coco Jumbo.
2: Ha! Jedziemy!

0: Abem z zespołem Bem i Bem w radiu Złote Przeboje na liście największych wakacyjnych złotych przebojów wybranych przez was. Rok 1974, Podaruj mi trochę słońca. No już wtedy wiedzieli, że sorry, taki mamy klimat. Z tym latem to u nas różnie bywa. To się nie zmieniło do tej pory. Za 23 minuty będzie 8.
1: 100% wakacji w wakacjach. Tak wam właśnie dzisiaj gramy. Złote przeboje wakacyjne wybrane przez was. Za chwilę m.in. Black Box i Franz Gall w radiu Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Mamy 31 sierpnia i to jest dzień wakacji, tak? Tak. I to jest ostatni dzień, żeby sprawdzić, czy baterie w budziku są naładowane. Proszę Państwa, sprawdzamy od samego rana, jak robi Wasz budzik, jakie dźwięki wydaje i nam chodzi o odgłos paszczy.
2: Tak, tak.
1: 22, 4, 4 i 3, 0.
3: Tak mnie rano budzi.
1: Ładnie.
4: Ładnie. Moje budzenie brzmi następująco. O 3.30 wstawaj. Co, do roboty nie idziesz?
5: No mój budzik brzmi tak.
3: Miau, miau.
2: Jakie dźwięki wydaje Wasz budzik? Poprosimy o odgłosy paszczowe. Oczywiście 22, 4, 4 i 3. Zaraz za najciekawszy dźwięk wyślemy Wam ostatnią złotą kawę Słonecznej Brygady. Ostatnie pudełko kawy wakacyjnej. Czekamy na Wasze budziki. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: dźwięki Pregowicza w porannym programie Radia Złote Przeboje przywołują wspomnienia z wakacji w Chorwacji i teraz będzie właśnie coś w tym temacie.
1: Opalona skóra to dla wielu pamiątka z wakacji, ale trzeba być czujnym. Lekarze radzą, by po urlopie sprawdzić skórę pod kątem czerniaka. W wiadomościach o 8 powiem, na co zwrócić uwagę. Posłuchajcie.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21:30 w TVN.
9: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
7: 31 dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji, to jest poniedziałek. Mamy godzinę 8, a przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.

0: Ludziom należą się wyjaśnienia. Ugrupowanie Morawieckiego chce Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie zonda krypto. Wakacje za nami, czas na kontrolę skóry. Lekarze ostrzegają przed czerniakiem. Majchrzak już w drugiej rundzie US Open. Dziś kolejne mecze Polaków. Chcemy Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie zonda krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Zapowiadają, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
1: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
0: Powołanie komisji jest jednak mało realne. Przeciwna jest m.in. rządząca Koalicja Obywatelska, a także Prawo i Sprawiedliwość. Straż dogasza pożar magazynu handlowego w Gdyni. Przez całą noc i wcześniej całą niedzielę na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Płonęła hala przy Chwaszczyńskiej o wymiarach 200 na 50 metrów. Trzymano w niej zabawki. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Po wakacjach obowiązkowym kierunkiem powinien być gabinet lekarski. Lekarze apelują, by szczególnie po egzotycznych wyjazdach skontrolować skórę pod kątem czerniaka. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
2: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześniej jest w większości przypadków do pokonania. US Open, jeden z czterech tenisowych turniejów Wielkiego Szlema, wystartował. Już wiadomo, że Kamil Majchrzak zagra w drugiej rundzie, a dziś na kortach w Nowym Jorku zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską i Huberta Hurkacza. Chwalińska i Hurkacz zagrają około 19, a Świątek o 1 w nocy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: W całym kraju możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu i burze. Na południowym wschodzie kraju może spaść grad. Na termometrach od 23 stopni nad morzem i w Krakowie, 24 we Wrocławiu i w Poznaniu, 26 w Warszawie, do 30 stopni w Rzeszowie.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
4: Dzień dobry, po ósmej przepytamy Państwa, słuchaczy kochanych, na okoliczność hitów, które robią Wam wakacje i to od lat, gdyż dzisiaj gramy jest z okazji ostatniego dnia wakacji.
5: Ostatniego, no niestety, po ósmej też wyślemy komuś z Was ostatnią wakacyjną złotą kawę za udział w naszej porannej dyskusji. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, no i kolejny hit z listy wakacyjnych złotych przebojów. 4 minuty po ósmej gramy Donna Summer, Hot Stuff.

0: lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Eternal i C.C. Winans przed chwilą, a plan był prosty. Zamiast marudzić, cieszyć się ostatnim dniem wakacji i dlatego to wy, kochani, stworzyliście listę wakacyjnych złotych przebojów, którą my od samego rana gramy.
2: Tak.
1: I nie zamierzamy przestać. O nie. A ponieważ każdy ma jakiś swój ulubiony letni hit, no to musieliśmy zapytać.
3: Jaki jest państwa ulubiony wakacyjny hit?
4: The Ketchup Song.
5: Piechotą do lata, bajm. Wehikuł czasu na pewno.
6: Abbot. Świetne kawałki, naprawdę takie ponadczasowe.
7: Gimme, gimme.
8: Myślę, że coś Robiego Williamsa, bo od dzieciństwa go uwielbiam, więc każde wakacje dla mnie to jest Robbie Williams, więc powiedzmy, że Supreme.
2: Przyjdzie dzisiaj czas na Robiego Williamsa i na wszystkie zamówione wakacyjne złote przeboje. Wśród nich znalazł się tytuł, uwaga, Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. Kto pamięta ten przebój, teraz robi głośniej i ociera łzy. Gramy łzy w Radiu Złote Przeboje.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: wiecie, że to był pierwszy wielki z wielu wielkich przebojów Whitney Houston, How Will I Know, rok 1985, letni, wakacyjny, złoty przebój, który sami wybraliście, rok 85, czyli czasy, w których wakacje spędzało się z funduszem w czasów pracowniczych. Jest 18 minut po godzinie 8.
1: Gramy wam wakacyjnie od samego bladego świtu w Radiu Złote Przeboje z okazji ostatniego dnia sierpnia. Zagramy za chwilę przebój pod tytułem Wrzesień, lub jak mówią Polacy w Chicago, September. Earth, Wind and Fire za kilka chwil w Radiu Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: fresh! Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
14: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: 31 sierpnia, w ostatni dzień wakacji, postanowiliśmy sprawdzić, czy mamy wszyscy naładowane baterie w budziku i jakie dźwięki wydają wasze budziki. Zróbcie głośniej, bo czas na podsumowanie.
2: Mój budzik to jak poranny kogut. Kukuryku!
3: Odgłos mojego budzika o 4:45 rano to...
2: Mój budzik o 5 rano zawsze brzmi tak. Kochanie, wstaniesz, zrobisz mi śniadanie.
4: Idealny budzik dla największego śpiocha na świecie.
5: Mnie budzi mój piesek, najpierw tak delikatnie. Au, au, au, au, au.
2: Mój budzik z rana to babcia, babcia.
6: Mój budzik brzmi, nie wiem jak, bo śpię, ale za to budzik mojej żony brzmi tak.
1: Szczerze, szczerze, ostatnią wakacyjną złotą kawę słonecznej brygady wysyłamy za ten ostatni budzik, ale wysyłamy niewyspanej żonie, gdyż bardziej potrzebuje oczywiście. No tak. Wszystkie budziki sprawdzone, jesteśmy gotowi na wrzesień, a jutro?
7: Jutro dokończycie zdanie trochę kontrowersyjne. Uwaga, dobrze, że już po wakacjach, bo...
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Z okazji ostatniego dnia sierpnia gramy wielką listę złotych przebojów wakacyjnych, a na niej dzięki waszym głosom Spice Girls, Wannabe, no i wspomnienie wakacji 1996.
1: No nie mogło zabraknąć tego kawałka oczywiście, a kolejny to wspomnienie wakacji z czasów, kiedy chodziło się w spodniach z obniżonym krokiem, czyli drobiło po chodniczku, tak, MC Hammer, You Can Touch This, ale będzie też Sandra, Maria Magdalena, po prostu lista wakacyjnych złotych przebojów trwa i niech trwa do końca wakacji. Polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super.
9: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.

0: wakacyjnych, złotych przebojów w ostatni dzień wakacji w radiu. Złote przeboje. Maria Magdalena, kolejny naprawdę gorący kawałek za nami. A teraz uwaga, uwaga, słuchacze, ważny komunikat. Mamy dla was podwójne zaproszenie na koncert naszej radiowej koleżanki.
1: Mówi Beata Kozidrak. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.
0: 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata. Radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na ten wyjątkowy koncert.
2: Tak, żeby je zdobyć, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam napisać, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Pierwsze złote bilety na koncert Beata Unplugged, ostatni wieczór lata w Kozłówce, do wygrania już od jutra tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz dalej gramy wakacyjnie, dalej gramy na to jak na lato. Rotary na jednej z dzikich plaż w radiu Złote Przeboje za 10.9.

0: Krystyna Milian w Radiu Złote Przeboje z listy wielkich wakacyjnych złotych przebojów wybranych przez Was na dzisiaj. Gramy wakacyjnie przez cały dzień, a teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem nauczycielskiego protestu. O co walczą nauczyciele i gdzie będą protestować, o tym już za chwilę w wiadomościach o 9:00.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
4: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
3: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
4: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
2: Zbieraj naklejki w wybranej formie. W aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta pianek, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Mamy godzinę 9, 31 sierpnia w poniedziałek. Wiadomości Radia Złote Przeboje przedstawi Iwona Barańska.
2: Nasze pensje nie nadążają za rynkiem. W Warszawie dziś protest nauczycieli. Kierowcy, warto zatankować. Od jutra paliwo może być znacznie droższe. Lotnisko Katowice-Pyrzowice czeka rozbudowa. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele, dlatego część z nich będzie dziś protestować przed kancelarią premiera. Wysokość naszych wynagrodzeń nie nadąża za realizmem rynku, mówi dyrektor białostockiej podstawówki Mariusz Sokołowski.
3: Coraz więcej

0: ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona do tego zawodu i coraz częściej gdzieś próbują sił, zresztą z powodzeniem, w innych branżach.
1: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, który zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej. Według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został z nami na dłużej. Ale budżet by tego nie wytrzymał, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
2: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
1: Teraz ceny paliw będą w dużej mierze zależeć od światowych cen ropy. Naukowcy wezmą pod lupę zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak na ich organizmy wpływa kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi. Uniwersytet Opolski zbada próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Chodzi o wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków szczególnie często występują niektóre nowotwory. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki. Szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
3: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
1: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze wygrali 23. edycję Memoriału Wagnera w ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju. Pokonali Francję 3-1. A już dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy zagrają Polki. Po wygraniu swojej grupy z kompletnym zwycięstwem biało-czerwone w 1/8 finału zmierzą się z Portugalią meczu 18. Sporo emocji w piłkarskiej ekstraklasie. Górnik Zabrze przegrał derbowe starcie z GKS-em Katowice 2-3 po golu w 11 minucie doliczonego czasu. A w 6 minucie doliczonego czasu Lech Poznań zapewnił sobie zwycięstwo w Łodzi nad Widzewem także 3-2. Bez punktów pozostaje Raków Częstochowa, który przegrał z Jagiellonią Białystok 2-5. Liderem jest wciąż Legia Warszawa.
4: Pogoda.
1: Ostatni dzień wakacji najcieplejszy będzie w okolicach Rzeszowa 30 stopni i w okolicach Lublina 28 stopni. W Warszawie będzie 26, we Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku 24 stopnie. W całym kraju pojawi się przelotny deszcz, będą też burze i jutro już nieco chłodniej, najwyżej 23 stopnie.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
6: Dzień dobry, ostatni dzień sierpnia, ostatni dzień wakacji, ostatni dzień niebudzenia dzieciaków do szkoły, czyli dzisiaj mamy ostatni dzień bez pochów.
7: Oraz listę wakacyjnych Złotych Przebojów. Za niecałe pół godziny do kogoś, kto na nią zagłosował, pojadą 300, a teraz kolejny wakacyjny hit Voyage, Voyage i Desireless. 4 po 9.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Trwa w ostatni dzień wakacji w Radiu Złote Przeboje. Nie odpuszczamy ani na chwilę. Cieszymy się tym ostatnim dniem. Żadnych smutków, kochani. Man at Work z Australii i Down Under przed chwilą. W związku z tym, że w Australii właśnie kończy się zima, to dzisiaj w Sydney 21 stopni, ale w weekend już będzie 26, no i pełne słońce. My cieszymy się piękną pogodą, zupełnie tak jak oni. Jest 11 po 9.
2: Za chwilę u nas wspomnienie lata 1998, to wtedy wyobraźcie sobie, Britney Spears dopiero zaczynała swoją karierę. Na wielkim przebojem wakacji była piosenka, którą za moment usłyszycie i która dzięki waszym głosom znalazła się właśnie na liście wielkich wakacyjnych złotych przebojów. To będzie For The Cause, Stand By Me.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
3: Yes! It is not that funny. Let's go.

0: lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Spodnie z niskim stanem, tak zwane biodrówki, krótkie topy, obcisłe koszulki typu Baby Tee, odsłaniające brzuch, walurowe dresy, a także torebka, bagietka i spinki motylki. Taka moda panowała na świecie i w Polsce w roku 2000. No i właśnie z tego roku pochodził wakacyjny przebój Vamos a Bailar, którego słuchaliśmy przed chwilą, z listy wybranych przez was największych wakacyjnych złotych przebojów.
2: Która trwać będzie dzisiaj przez cały dzień i tak postanowiliśmy uczcić ostatni dzień wakacji dla kogoś, kto zagłosował na tę listę już za kilka minut. 300 zł mamy do zdobycia, tak po prostu, ale wcześniej pojawi się w jej ramach kawałek, który jest równie atrakcyjny jak rozwalanie młotem starego blatu w kuchni przy wakacyjnym remoncie. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Venga Boys, tak jest. Bądźcie z nami.
3: Let's go.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje i słuchaj nas dziś przez cały dzień. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Tak brzmi ostatni dzień wakacji. Kontynuujemy wielką listę wakacyjnych przebojów, którą stworzyliście wy, słuchacze radia Złote Przeboje.
2: Na złoteprzeboje.pl zgłaszaliście swoje propozycje. No, my dzisiaj gramy pełne zestawienie najlepszych letnich złotych przebojów. Jedną z takich piosenek zgłosiła słuchaczka Kasia z Pawłowic. To są okolice Pszczyny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Kasiu, no to mów, opowiadaj, który to według ciebie jest najlepszy wakacyjny przebój? Bez jakiej piosenki nie wyobrażasz sobie ani lata, ani wakacji? Słuchamy.
3: No oczywiście Bez Lambady. To najwspanialsza piosenka, która zachęca do tańca, towarzyszy wszystkim moim wakacyjnym wojażom i przygodom.
2: Jak
3: króluje mojej liście przeboju wakacyjnej już od lat i myślę, że wszyscy ją znają i jest najwspanialsza i najpiękniejsza.
2: No pewnie, na pierwsze dźwięki od razu kręcimy biodrami i za ten wakacyjny hit lecą do ciebie, Kasia, 300, brawo!
3: Dziękuję bardzo.
1: Kasiu, no słyszymy się w ostatnim dniu wakacji, ale jak rozumiem, jutro też będziesz z nami przez cały ten nowy radiowy sezon, który jutro zaczynamy.
3: Oczywiście. Nie ma szans, że bez radia w Złoty Przeboje jest mój dzień. No. Zawsze was słucham.
2: Spontaniczna, wcześniej nieumawiana odpowiedź na to pytanie.
1: Absolutnie,
2: a teraz uwaga,
1: absolutnie.
2: Zagramy ulubiony przebój. Właśnie twój, Kasiu. Możesz nawet go sama zapowiedzieć. Także prosimy bardzo, DJ-ka Kasia zapowiada Lambadę.
3: Zapraszam wszystkich do wysłuchania najlepszego przeboju lata, Lambady.
1: Jupi! Brawo. Najpiękniej!

0: 98 rok, tak brzmiało lato i wakacje, dokładnie wtedy Baby One More Time i Britney Spears. Przy okazji sprawdziliśmy, co tam u tej księżniczki popu na Instagramie. Otóż wakacyjnie i tanecznie zmienia się tylko dress code od wieczorowego po plażowy, czyli impreza nie kończy się nigdy, prawie tak jak lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: A na wspomnianej liście, na którą głosowaliście, są przeboje polskie i zagraniczne. Za chwilę dla tych, co preferują wakacje dewizowe, Karapiczo, Tic-Tac-Toe, a wcześniej dla urlopowiczów nadbałtyckich Manam. Posłuchajcie w radiu Złote Przeboje.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
4: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
4: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
4: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
7: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mleko Vita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Chcę rzucić palenie.
12: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg tabletki Aflofarm.
15: Desmoxan. I już nie palisz.
16: Marian, o czym myślisz?
17: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
16: O mega okazjach w Media Expert.
17: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
20: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
21: Kontenerowiec zbudowany w Szczecinie zagrał w najnowszym filmie kina akcji z Hollywood. O jego historii opowie Marek Nowak, człowiek, który zaprojektował ten i wiele innych statków w złotych latach Stoczni Szczecińskiej.
20: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
22: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
23: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
24: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Tik-tak, tik-tik-tak. No, uciekają sekundy ostatniego dnia wakacji, ale każdą z nich wypełniamy listą największych, absolutnie wakacyjnych, złotych przebojów. No i Carapiccio w jej ramach za nami. Za nami też poranek. Poniedziałek oficjalnie uważamy za obudzony.
1: A był to ostatni... Dobra, już nie mówmy tego. Jutro będzie fajnie. Zobaczycie i usłyszycie od samego rana. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz, Słoneczna Brygada wchodzi do cienia, a teraz zapraszam was Gosia Kościelniak.
2: Wchodzę w pełne słońce, bo posłuchajcie, no tego nie mogło zabraknąć i oczywiście wielu z was na naszej stronie internetowej właśnie ten utwór wybierało jako swój ukochany, wakacyjny, złoty przebój. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stare at my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów. Każdy na numerze, na pierwszym miejscu chciałem powiedzieć. Każdy to numer jeden i za chwilkę do nich wracamy. Teraz za 3 minuty 10 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
2: Autopromocja.
3: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
4: Nie kochaj mnie.
3: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
7: Kontenerowiec zbudowany w Szczecinie zagrał w najnowszym filmie kina akcji z Hollywood. O jego historii opowie Marek Nowak, człowiek, który zaprojektował ten i wiele innych statków w złotych latach Stoczni Szczecińskiej.
6: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
6: Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
7: Śmiertelny pożar bloku na Gdańskiej Zaspie. Nie żyje jedna osoba. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP zjeżdżają do Warszawy. Za chwilę protest. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w polskim olimpizmie. Ucierpieć mogą sportowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny pożar w 10-piętrowym bloku na Gdańskiej Zaspie. Jedna osoba zginęła. Ogień wybuchł o świcie. Kłęby gęstego dymu szybko zajęły klatkę schodową. 30 osób uciekło z budynku, ale jedna kobieta straciła życie. Znaleźli ją strażacy na 9 piętrze w mieszkaniu, gdzie zaczął się pożar. Śledczy ustalają, jak doszło do zapruszenia ognia. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego niektórzy za chwilę będą protestować przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
8: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona, coraz częściej gdzieś próbują sił w innych branżach.
7: Jak dodaje dyrektor.

0: sektor, spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
1: Nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
0: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. W ubiegłym tygodniu w wyniku rozpadu lodowca doszło tam do błyskawicznej powodzi. Nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować, ale z obawy przed epidemią nie można dłużej czekać z pochówkami. Lekarze pobierają próbki DNA tak, by po wszystkim rodziny mogły odnaleźć pochowanych już bliskich.
2: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
0: Mówi nepalski minister spraw zagranicznych. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
3: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
0: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed wakacjami. Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę MKOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie albo odwołanie prezesa przez polskie środowisko sportowe, a w skrajnym przypadku właśnie Światowa Federacja może zawiesić Polskę w swoich strukturach. Przypomnijmy, prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Mnóstwo goli padło we wczorajszych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Wygrywali goście. Jagiellonia z Rakowem aż 5-2, GKS z Górnikiem 3-2 i Lech z Widzewem także 3-2. Te ostatnie dwa mecze były szczególnie emocjonujące. GKS i Lech strzeliły zwycięskie gole w doliczonym czasie gry.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
5: Poniedziałek umiarkowanie lub mocno zachmurzony, choć pojawią się przyjaśnienia, przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Od 22-24 stopni na północy i zachodzie, 25 w Warszawie do 30 na Rzeszowszczyźnie. Lista wakacyjnych złotych przebojów, calutki dzień, od samego rana przez cały dzień, aż do zachodu słońca i dłużej. Zostańcie z nami, teraz Eruption.
6: Radio Złote Przeboje.
5: Gosia Kościelniak, zapraszam, tak sobie kończymy pięknie, podkreślając i ciesząc się ostatnim dniem.

Jeśli by nas ktoś zapytał o kultowy, zmysłowy film lat 80., to myślę, że ci, którzy wtedy chodzili do kina, odpowiedzieliby od razu. Chodzi o film 9,5 tygodnia. Pamiętacie te wzruszenia? No i właśnie ten wielki przebój, który przed nami, znalazł się w jednej z najgorętszych filmowych scen. Joe Cocker ze swoim zachrypniętym głosem śpiewa: możesz tutaj powiesić już swój kapelusz, you can leave your head on. A Kim, mimo tego, że w pełni ubrana, no niesamowita była ta scena. Możecie sobie przypomnieć, a teraz Joe Cocker, you can leave your head on, a to jest oczywiście lista wakacyjnych, złotych przebojów.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Gramy listę wakacyjnych złotych przebojów.

Ależ iskrzy. Każda kolejna piosenka, każdy następny przebój dzisiaj to chwila z naszych wakacji, zamknięta w dźwiękach, we wspomnieniach. Ostatni dzień sierpnia i finał wakacji na antenie Radia Złote Przeboje. Tak to podkreślamy sobie. Wy ułożyliście tę listę wakacyjnych złotych przebojów, a my jesteśmy dzisiaj z wami i się tym razem z wami cieszymy, bo jak się okazuje, lubimy te same najlepsze piosenki, które mają w sobie zaklęty ten upał wakacji. Zresztą sami posłuchajcie. Kolejna taka przed nami. Wielu z was właśnie ją wybrało, a ja jestem wśród nich. Abba. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przewoje i słuchaj nas dziś przez cały dzień. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
5: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
6: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
6: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
11: No.
13: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
15: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

wyobraźcie sobie taki grzeczny pan, który ma blond fale, taki blond lock na czole. Do tego były kucharz, no niespecjalnie chyba się nadaje na króla disco. Chociaż śpiewa fantastycznym, ciemnym, takim zachrypniętym głosem, ale od czego są dublerzy? Niemiec znany jako Frank Farian wpadł na szatański pomysł, wykorzystał dobrze wyglądających statystów i tancerzy, którzy byli na scenie, a nagrania robił on sam. Ta mistyfikacja w sumie w ogóle nie zaszkodziła zespołowi Bonnie M. W pewnym momencie wszyscy się dowiedzieli, jak to wyglądało, ale jakoś nikomu to nie przeszkadzało. Bonnie M, hooray, hooray, it's a holy, holy day, czyli wakacje po prostu. Tego nie mogło zabraknąć. Na to bardzo wielu z was postawiło w naszej wakacyjnej liście złotych przebojów.

0: wakacyjnych Złotych Przebojów i oczywiście Dreadlock Holiday. Przecież nie mogło tego zabraknąć, na to liczyliśmy i to oczywiście też wybrzmiało. Za 3 minuty 11. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
1: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
2: Reklama. Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart. Masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela na włoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar 3 plus 1 za grosz.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eco-service.com.pl.
0: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
11: Ostrzeżenia przed burzami dla większości województw. Może padać grad. Warszawa pożegna uczestniczkę powstania. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować świadczenie 800+, muszą dziś potwierdzić tożsamość w urzędzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka Powstania Warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek. Brała czynny udział w życiu publicznym.
12: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
11: O 13.30 zacznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej. Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
13: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
11: Benzyna i diesel mogą zdrożeć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
14: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
11: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między Iranem a USA.

0: Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród tych zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Jeszcze tylko do dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić się do swojego urzędu gminy i potwierdzić tożsamość. Brak potwierdzenia oznacza utratę świadczeń już od jutra, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
1: Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
0: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
2: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
0: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zagra z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Xiu Wang.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Pogoda.
5: Ostatni dzień sierpnia z przelotnymi opadami i możliwe, że zagrzmi lokalnie. Możemy także spodziewać się gradu na południowym wschodzie. Na Pomorzu i na zachodzie 22-24 stopnie, w Warszawie i Łodzi 25 do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Ostatni dzień sierpnia, więc podsumowujemy wakacje, grając dzisiaj razem z Wami stworzoną przez Was absolutnie autorsko wielką listę wakacyjnych złotych przebojów. Zapraszam na kolejną godzinę. Gosia Kościelniak, dzień dobry. Co wybraliście, aby znalazło się tutaj, teraz? Posłuchajmy razem.

Lista wakacyjnych złotych przebojów od samego rana dzisiaj aż do wieczora w Radiu Złote Przeboje. Przed nami The Lion Sleeps Tonight. Tę piosenkę w swojej oryginalnej wersji na samym początku napisał i zaśpiewał południowoafrykański piosenkarz Solomon Linda. To był 1939 rok, utwór Mbube. I napisał go w języku Zulu. Utwór wydano w RPA, stał się hitem, a Solomon sprzedał tę piosenkę za 10 szylingów. Wersja zespołu Tight Fit w latach 80. to oczywiście cover tego wielkiego przeboju z długą historią. Wy wybieraliście największe przeboje lata do naszej dzisiejszej listy i niedługo poznamy jedną z osób, które głosowały na antenie.

0: Sponsorem programu był EcoServis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości.
3: Cierpliwości.
2: Czas na szybki reset.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Jest z nami Mariusz. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Na który wakacyjny złoty przebój postawiłeś?
2: Lato, formacja nieżywych schabów.
1: Całe lato za mną chodzi, napisałeś. Jak ja cię rozumiem. To jest absolutny gorący klasyk i ciągnie za sobą tyle wakacyjnych wspomnień. Mariusz, bardzo ci dziękuję. Posłuchamy razem z przyjemnością. Dzisiaj jest jeszcze sierpień, jak wiesz, a już jutro zaczynamy wrześniowe. Tak, wrześniowe przyjemności. A będziesz z nami we wrześniu też?
2: Na pewno.
1: Mamy dużo niespodzianek i najważniejsze, że będziemy cały czas grać przeboje lat 80. i 90., więc mam nadzieję, że będziesz blisko nas. A dla ciebie, Mariusz, 300 zł.
2: Pani, dziękuję.
1: I kubek Radia Złote Przeboje. Bardzo, bardzo dziękuję i gramy. Może zapowiesz lato?
2: Zapowiem, oczywiście.
1: Proszę bardzo.
2: Zapowiadam swój przebój latu, formatnie żywych schabów.
1: W Radiu Złote Przeboje.
2: Tak, Radio Złote Przeboje.
1: No i super.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: lokalnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
4: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
5: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
6: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

do czego szaleliśmy na parkietach w czasie wakacji w roku 1996. Między innymi do hitu, który przed nami. To klasyczny Eurodance z lat 90. połączone z letnim wakacyjnym klimatem i elementami reggae fusion. A krócej i po ludzku, po prostu wakacyjny złoty przebój, który wybrało wielu z Was, układając naszą dzisiejszą listę wakacyjnych przebojów. Wielkich przebojów o Majorce, o Ibizie, o szalonych wyspach, na których trwa niekończąca się zabawa, jest wiele, ale ta piosenka zespołu Loft, niemiecki Eurodance, rok 96, ma la la la la la Lorca.

0: programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
2: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
3: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: W Media Expert wyprzeda.

0: Kit trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
3: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włóci wspiera zdrowie pęcherza.
2: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
2: Aflofa.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
4: Zbliża się południe. Już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
5: Pożar w fabryce części do dronów. Sprawą zajmują się służby. Koniec programu CPN. Sprawdzimy, ile zapłacimy za paliwo. Nasze siatkarki zagrają dziś z Portugalią o ćwierćfinał.
6: Marginesu błędów nie ma.
5: Bo kto przegra, wraca do domu. Marcin Krzemiński. Policja ustala przyczyny nocnego pożaru w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona. Na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się krótko po północy w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Uwaga na gwałtowne burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw. Chodzi o północ i północny zachód, wschodnią i centralną Polskę oraz południe. Alerty będą obowiązywać po południu i wieczorem. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, no ale dotyczą niewielkiej części południowo-wschodniej Polski, a konkretnie obszaru od Zamościa po Rzeszów i Przemyśl, tam około 30 stopni. Po kilku godzinach pociągi wróciły już na trasę Poznań-Berlin, ale wciąż możliwe są utrudnienia. Trasa była nieprzejezdna od 4 nad ranem, gdy między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy Urszulę Cieślak z firmy Reflex.
7: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
5: A jeszcze dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej 7,31. Gminne urzędy zarzucane wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tak zwanego

0: zwanej WZ-ki, praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Tak jest między innymi w Warszawie, o czym Błażej Kulesza.
1: To wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
2: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
1: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
3: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
1: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
4: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu, tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
1: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie.
0: 5 meczów, 5 zwycięstw. Faza grupowa Mistrzostw Europy w Stambule nie sprawiła naszym siatkarkom wielkich problemów, ale dziś rusza część pucharowa. Biało-czerwone o 18 zmierzą się z Portugalią.
5: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
0: Mówi Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Poniedziałek umiarkowanie lub mocno zachmurzony, choć pojawią się przyjaśnienia, przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Od 22-24 stopni na północy i zachodzie, 25 w Warszawie do 30 na Rzeszowszczyźnie. Ostatni dzień sierpnia 2026 roku. Korzystajmy z każdej minuty, a w Radiu Złote Przeboje wasza lista wakacyjnych złotych przebojów.
8: Radio Złote Przeboje.
7: Gosia Kościelniak, oczywiście, że tego wielkiego przeboju z roku 82 nie mogło zabraknąć. Wielu z was kojarzy się wybitnie wakacyjnie Michael Jackson.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Dziś gramy wakacyjne Złote Przeboje.

A któż z nas nie tęsknił kiedyś do rytmu wielkiego miasta, zabawy i tłumu radosnych twarzy? On tęsknił, mieszkał wtedy w Minneapolis, w stanie Minnesota i czuł się tam potwornie znudzony. I bardzo dobrze, że się tak czuł, bo dzięki temu stworzył tę piosenkę producent i multiinstrumentalista Steven Greenberg. Tak się nudził w Minnesocie, a jego piosenka wyrażała pragnienie przeprowadzki do większego miasta z bogatym życiem nocnym. Głównie oczywiście tęsknił za Nowym Jorkiem, który właśnie uosabiał mityczne Funky Town. I teraz Funky Town. Lips Incorporation, Radio Złote Przeboje, to wielki przebój z 1980 roku w naszej liście wakacyjnych złotych przebojów.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Reklama.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Duży wybór?
5: Jest.
4: Projekt?
5: Jest.
4: Szybka dostawa towaru?
5: Jest.
4: Wszystko jest.
5: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
4: Wymarzona łazienka? Z salonem Ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
5: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
4: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
5: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

4 dekady na scenie, no i oczywiście ten utwór wielki i przebój z 2001 roku też się musiał znaleźć, no liczyliśmy na to i tak się też stało dzisiaj na naszej wielkiej liście wakacyjnych złotych przebojów. No a przed nami z kolei coś, przy czym wszystkie wakacyjne spacery, a przede wszystkim dyskoteki, no i rozgrzewki poranne. Tak, ewentualnie gimnastyka wieczorna świetnie wychodzą i na ten wielki wakacyjny przebój także głosowaliście. No właśnie.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przewoje i słuchaj nas dziś przez cały dzień. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 8200. 8600.
2: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru.
4: I pieniędzy.
2: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
10: Kaufland jest fresh.
11: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
12: fresh. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
14: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Dzisiaj jest ostatni dzień sierpnia, fakt, ale lato kalendarzowe będzie trwało, no a poza tym mamy dla Was niezmiennie niespodzianki. Na przykład bilety na wyjątkowy zupełnie koncert. Złoty bilet na ostatni wieczór lata. Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce to będzie 18 września, Pałac Zamoyski w Kozłówce, a czarować Was swoim głosem będzie Beata Kozidrak. Jeśli chcecie zdobyć złoty bilet, podwójne zaproszenie, to my z kolei zapraszamy na stronę Złotych Przebojów, złoteprzeboje.pl i tam odpowiedzcie na pytanie, jaki jest Twój wymarzony sposób na pożegnanie lata.

0: 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: W końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
9: Już czas na nowe, tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 13. Zapraszamy.
10: Czy to była dywersja? Wrócimy do pożaru fabryki w Skarżysku Kamiennej. Potem nauczycielski protest dzień przed startem roku szkolnego. Powiemy też, co głównie napędza ceny kawy. Marcin Krzemiński. Akt dywersji to jedna z hipotez, które służby biorą pod uwagę w sprawie pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, gdzie powstają bezzałogowce trafiające także na Ukrainę. Stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
11: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
10: Na razie nie wiadomo, jak wielkie szkody wyrządził ogień. Właściciele fabryki zapowiadają, że wznowi ona działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. Politycy do tablicy. To główne hasło protestu nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się powiązania swoich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jego wysokość obecnie, zdaniem nauczycieli, nie zachęca do pracy w szkole.
12: Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować.
13: Myśli pani, że się uda dzisiaj coś ugrać?
14: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem. Mamy petycję adresowaną do pana premiera. Złożymy petycję w kancelarii premiera.
10: Nauczyciele liczą, że ktoś wyjdzie do nich z kancelarii premiera, żeby porozmawiać o ich postulatach. A propos pieniędzy, tylko 12% Polaków ma finansowy luz. Połowie starcza, ale większe wydatki muszą planować. 1/4 żyje od pierwszego do pierwszego, 6% ma problem z domknięciem budżetu. Stąd oszczędności, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
15: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji. A po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
10: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo i koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierki Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też nauczycielki i społeczniczki. A wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się obywatelskie społeczne pożegnanie pani Wandy, mówi Robert Hojda, organizator m.in. akcji Tur Dekonstytucja.
16: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
10: Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na stołecznym cmentarzu.

0: cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Kawa znów drożeje, a jej ceny na rynkach światowych napędza El Niño, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Wskaźnik cen ziarna wzrósł w lipcu o prawie 15,5% miesiąc do miesiąca. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
2: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
3: Dzisiaj w całej Polsce może przelotnie popadać, a niemal wszędzie może zagrzmieć. Najchłodniej w okolicach Wrocławia 20-21 stopni, 23 na Suwalszczyźnie i na Pomorzu Zachodnim, w centrum w Warszawie 27, a najcieplej w okolicach Rzeszowa 30.
2: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Wracamy do listy wakacyjnych złotych przebojów. One się nie kończą i bardzo nas to cieszy zresztą. I przed nami, no, posłuchajcie sami. Gosia Kościelniak, zapraszam.

Lista wakacyjnych złotych przebojów trwa. Każdy przebój, który dzisiaj słyszycie, został wybrany przez słuchaczy, przez was. I przed nami kolejny taki, przy którym letnie przygody się przypominają. Billy Joel, a niedługo usłyszymy kolejną słuchaczkę albo słuchacza, który wybrał coś pięknego dla nas wszystkich, bawiąc się w układanie listy przebojów na dziś, gdzie każda z piosenek jest numerem jeden. Tak to jest. No to Billy Joel, Uptown Girl, to był rok 83, kiedy ta piosenka była wielką nowością.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
1: Radio Złote Przeboje.
0: Gramy listę wakacyjnych złotych przebojów.
2: Czy ten

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
3: Nie kochaj mnie.
2: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
1: Autopromocja.

0: Kilka wakacyjnych złotych przebojów.
1: Jest z nami teraz Patrycja. Na który wakacyjny złoty przebój postawiłaś, powiedz?
2: Boy.
1: Ty brzmisz, jakbyś miała 19 lat?
2: Duchem chyba mam te 19 lat. Od dzieciństwa uwielbiam przeboje lat 80. Boy, no tak, no cały teledysk kręci się nad basenami. To jest pompielowe, tak. Piękne słońce, ładne dziewczyny, przystojni chłopcy.
1: Dziś robimy finał wakacji, celebrując największe wakacyjne przeboje, a już jutro zaczynamy wrześniowy, taki jesienny sezon. Będziesz z nami też jesienią?
2: Oczywiście, że tak, cały czas jestem z wami.
1: Dla ciebie 300 zł i kubek Radia Złote Przeboje. Będziesz sobie jesienią z niego piła, mam nadzieję, herbatkę lub kawę.
2: Super, bardzo dziękuję. Miły prezent przed wrześniowymi urodzinami.
1: Ładnie trafiliśmy. Zapowiedz teraz twój wakacyjny przebój.
2: Już za chwilę usłyszycie wakacyjny hit, który towarzyszy pewnie każdemu od młodzieńczych lat. Boys, bawcie się dobrze w ten ostatni dzień wakacji.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Lista wakacyjnych złotych przebojów trwa i absolutnie płynnie tylko się wydarzy wymiana przy sterach, ale to nie znaczy, że się choć na sekundkę zatrzymamy.
2: Nie, w ogóle nawet na to nie zwracajcie uwagi,
1: nie, tam
2: bo
1: głos damski, męski.
2: Przekazujemy sobie o błędziuteńczko. My tu tylko siedzimy i patrzymy, co wy wybraliście.
1: Właśnie, dzisiaj to niewiele więcej mamy do zrobienia.
2: No to bardzo dziękujemy wszystkim kierowniczkom i kierowcom, którzy zdecydowali, że Drive i The Cars to jest w ogóle piosenka, bez której tej listy nie ma. Zgadzamy się, że tak jest?
1: Ja w ogóle uwielbiam tę piosenkę.
2: Absolutnie.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Owszem, owszem, there's a party. Do tej imprezy, czyli do naszej wakacyjnej listy wracamy za chwilę, ale będą wiadomości o 14, bardzo ważne, bo będziemy ostrzegać przed gwałtownymi burzami. Gdzie zrobi się niebezpiecznie? Sprawdźcie za chwilę.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
2: Sponsorem programu był Ecoservice. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
3: Autopromocja.
0: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
3: Autopromocja. Reklama.
4: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy

0: wszystkich sklepach biegać. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofa.
7: Reklama. Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 31 sierpnia. Zapraszam na wiadomości.
8: Uwaga na gwałtowne burze, alert w 12 województwach. Służby ustalają, jak doszło do pożaru fabryki dronów w Skarżysku-Kamiennej. Dziś kolejne mecze naszych tenisistów na US Open. Marcin Krzemiński. Już 12 województw z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Do znajdujących się tam osób, czyli nie tylko mieszkańców, alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Dotyczą części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam dziś około 30 stopni. Śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy, ale ogień udało się opanować stosunkowo szybko. Marcin Starzec.
9: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
10: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
9: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
8: Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś w Gdańsku coroczne obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny nie tylko w Polsce. Na Placu Solidarności w samo południe symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2.
11: Ja mam wtedy 19 lat, w Stoczni Północnej nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
12: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
8: Tymczasem po raz kolejny to wielkie święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętuje ze związkowcami z Solidarności. Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. To dzięki wygranej z Serbem Hamadem Medziedowiciem. Dziś kolejne mecze Polaków, o których teraz więcej Michał Waszkiewicz.
13: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa na ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
14: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, a właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
13: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem,
8: a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend.
15: Radio Złote Przeboje.

0: Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
1: Najniższe temperatury w Koszalinie i w Gdańsku 21-22 stopnie. Najcieplej w Rzeszowie, Lublinie i w Krakowie 29-30 stopni. Ostrzegamy przed burzami na wschodzie, na południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Wy je wybraliście, a my wam je gramy. Dzisiaj i tylko dzisiaj finał wakacji, czyli zestawienie największych letnich złotych przebojów, a przy okazji 300 złotych i prezenty. Tak was dzisiaj rozpieszczam. Jerzy Telesiński, witajcie. Dzięki za głosy na Pointer Sisters.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
2: Do 18 dzisiaj lista wakacyjnych złotych przebojów. Bobby McFerrin dla tych, którzy właśnie skończyli urlop, czyli Don't Worry, Be Happy. Po 15 i po 17 miejcie pod ręką telefony, bo będę dzwonił i rozdawał kasę i nasze pamiątkowe wakacyjne kubeczki. A teraz już wybitnie urlopowo-słoneczna pozycja naszego zestawienia i Big Day. No ciągle jeszcze, gram wam na to jak na lato.
1: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo Zuchy! Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: Tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
16: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie.

0: Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.

0: kilka wakacyjnych złotych przebojów.
1: Potem mnie na wycieczkę wziął i na tej wycieczce mą bieluśką bluzkę zmiął, mówią słowa piosenki, a ja zastanawiam się, jak tam wakacyjne zakochania rocznik 2026. Trwa lista wakacyjnych złotych przebojów do 18:00, same tylko te piosenki, które wybraliście do zestawienia. Teraz rok 85. No i jedyny taki przypadek w muzyce, że refren cały składa się z nieartykułowanych dźwięków. Proszę się przekonać.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje i słuchaj nas dziś przez cały dzień. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
8: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. W ten poniedziałek wybrane artykuły szkolne 2 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 5 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit 50 produktów, maksymalnie 30 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Codziennie niskie ceny.

0: lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: To muzyka Beach Boysów była inspiracją do powstania tej piosenki, opowiadał Zach Hanson. Lista wakacyjnych złotych przebojów dzisiaj na finał wakacji na naszej antenie, a po 15:00 300 złotych i kubeczek Radia Złote Przeboje dla kolejnej z wybierających piosenki do zestawienia osoby. A więc drogie osoby, miejcie telefon pod ręką, bo to nie będzie ostatni taki zestaw dzisiaj do wygrania. No a teraz już wywołani do tablicy The Beach Boys we własnej osobie.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Za chwilę wracamy do wakacyjnego zestawienia złotych przebojów, ale najpierw wiadomości o 15. Od jutra raczej na pewno mocno w górę ceny paliw. Co jeszcze? O tym powiemy za chwilę.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie.

0: Szczecinie zagrał w najnowszym filmie kina akcji z Hollywood. O jego historii opowie Marek Nowak, człowiek, który zaprojektował ten i wiele innych statków w złotych latach Stoczni Szczecińskiej.
1: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
2: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
5: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w poniedziałek, w kalendarzach 31 sierpnia, pora na wiadomości.
7: Hipotezy dotyczące pożaru fabryki dronów, o tym za chwilę. Inflacja mocno w górę, jest szybki szacunek GUS za sierpień. Od jutra natomiast raczej na pewno mocno w górę ceny paliw. Marcin Krzemiński. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
8: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
7: A konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haliska niedaleko Preszowa. Na Pogorzelicku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto wiozące czworo dzieci. Do zdarzenia doszło w środę w Kielcach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4%, mocniej niż mówiła większość prognoz ekonomistów. Z nami Wojciech Kowalik. Wojtek, powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen?
9: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5% wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu. Ale ekonomiści, komentując te dane, zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
7: A propos paliw, benzyna o ponad złotówkę droższa, diesel o 90 groszy. Tak od jutra po zakończeniu programu rządowego CPN sytuacja może wyglądać na stacjach. Stawka podatku VAT na paliwa wraca do swojego wyjściowego poziomu, ale też swoje grosze dorzuca znów sytuacja na Bliskim Wschodzie i podwyżki na giełdach. Na stacjach paliw dziś spory ruch.
10: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że do jutra.
11: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować. Tak. Ładnie zaburaczyłem. Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
7: Jeszcze dziś za 95 benzynę zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Choć wakacje się kończą, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring na kąpieliskach miejskich. Dołożą kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Wszystko to dla bezpieczeństwa przebywających nad wodą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Od 22 do 24 stopni na północy, tyle w Gdańsku i w Koszalinie. W centrum 23 stopnie, a najcieplej w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie. W tej chwili w okolicach 30-31 stopni. No i ciągle burze. Na wschodzie, na południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk.
1: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
6: 300 złotych i kubek pamiątkowy od Radia Złote Przeboje. Trwa lista wakacyjnych złotych przebojów i tylko te piosenki, które sami wybraliście dzisiaj do 18 wam gram.
12: Głównie Dancing Queen.

0: To jest taka moja piosenka, której zawsze słuchamy sobie i jest super.
1: Cykady na cykladach.
2: Baśka Wilki.
3: Ono jednej z dzikich pasz cudnie.
4: Jerzy Telesiński. Za chwilę dzwonię z nagrodami.
5: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Kilka wakacyjnych złotych przebojów.
1: Za 3 tygodnie świętuję urodziny Cukero, którego zagrałem w Radiu Złote Przeboje w ramach listy wakacyjnych złotych przebojów. Tym, którzy od wakacji wolą zimowe ferie, to ja na przykład, przypominam, że co roku we włoskich Alpach fani lepią Cukero bałwana ze śniegu. Bardzo ładny zwyczaj. Teraz Jennifer Lopez, a za chwilę bardzo ładny zwyczaj. 300 złotych i kubek pamiątkowy od Radia Złote Przeboje. Do kogo trafi? Bądźcie czujni.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Close to you i Maxi Priest w Radiu Złote Przeboje, w którym pora co sprawdzić, co tam u was, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Dzwonię do Pameli, która wybrała kolejną piosenkę, której będziemy słuchać. Pamela, dlaczego Makarena?
2: No bo jest to tak naprawdę ponadczasowy hit, który znają i starsi, i młodsi. Aha. Wiadomo.
1: Wiadomo.
2: I na każdej imprezie jest Makarena.
1: Tak właśnie wakacyjnie zagramy, a chciałem się upewnić, czy fakt, że kończą się wakacje i będzie wrzesień, to znaczy, że nadal z nami zostajesz we wrześniu też?
2: Zawsze, zawsze z wami.
1: No bardzo się cieszę. 300 zł i kubeczek na pamiątkę naszego spotkania to twoje nagrody.
2: Ale super. Nie spodziewałam się dzisiaj tego. Super, bardzo się cieszę.
1: Ja się też bardzo cieszę. No to co? To tańczymy razem Makarenę?
2: Tańczymy.
0: Dziś gramy wakacyjne złote przeboje.

0: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
0: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
1: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
0: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Reklama.

0: Kilka wakacyjnych złotych przebojów.
1: Samantha Fox przeżywa katusze, a to dlatego, że zmuszona do zadbania o zdrowie. Zmuszona jest odwoływać koncerty. Jestem tym naprawdę wkurzona, powiedziała gwiazda, która oczywiście jest na liście wakacyjnych złotych przebojów. Do 18:00 wyłącznie wasze propozycje na naszej antenie, a kolejna to Phil.
2: Mówi Piotr Kupicha zespołu Phil. To jest radio Złote Przeboje.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

wasze ulubione wakacyjne złote przeboje. And you can dance. For inspiration.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Po 16 wracamy do zestawienia waszych ukochanych wakacyjnych złotych przebojów, ale w wiadomościach o 16 mówić będziemy o tym, że w Krakowie odsłonięto mural Andrzeja Zauchy. Gdzie? Sprawdźcie za chwilę.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
1: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.

0: 1 sierpnia, poniedziałek, ostatni dzień wakacji. Zapraszam na wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Tysiące nauczycieli przed kancelarią premiera w ostatnim dniu wakacji. Potem hipotezy w sprawie pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych. W Krakowie odsłonięto mural Andrzeja Zauchy. Marcin Krzemiński. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.
2: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
3: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło. Kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
2: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
1: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował jeden z wiceprezesów organizacji, Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące jego prezesa Radosława Piesiewicza. Piesiewicz, którego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w miniony czwartek w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony przez polskie myśliwce. Do incydentu doszło przed południem, 30 km na północ od Łeby, informuje minister obrony i dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień i ogromne kłęby dymu pojawiły się wczoraj po południu.
4: Mamy różne wersje zdarzenia w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia i z wstępnymi ustaleniami. Oczywiście nie wykluczamy żadnej okoliczności, ale na tą chwilę brak jest jakichkolwiek danych wskazujących, że mamy do czynienia z przestępczym działaniem grup terrorystycznych bądź też osób związanych z wywiadem innego państwa. Na tą chwilę traktujemy to jako pożar,
1: mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Teraz Warszawa i uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej, bohaterka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej, a po wojnie działaczka społeczna, psycholożka i nauczycielka. Niespełna miesiąc temu przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelowała o pamięć o jego uczestnikach.
5: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
1: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy odsłonięto dziś w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To rejon, gdzie artysta mieszkał z rodziną. Malowidło wykonał artysta streetartowy Piotr Jaworski. Powstało na podstawie zdjęć muzyka wykonanego podczas jednego z jego koncertów. Praca jest utrzymana w ciepłych odcieniach, między innymi w brązach.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. To jest grane.
7: Urszula Salamon, zapraszam. Letnie brzmienia powrócą do Poznania już w ten piątek. Na scenie pojawią się Vito Bambino, Brodka, Ralf Kamiński, Julia Wieniawa i Bas Astral. Kolejnego dnia imprezy usłyszycie m.in. Kaśkę Sochacką i Grzegorza Turnała. Letnie brzmienia odbędą się na międzynarodowych targach poznańskich. A w kinach premierowe Gorzkie Święta. Najnowsza produkcja legendarnego hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara jest opowieścią o tym, jak pamięć, fikcja i pragnienia nieustannie wpływają na nasze życie. Seans m.in. w kinach Helios. Na koniec sport. W niedzielę na plaży miejskiej w Mrągowie odbędzie się lotto kajakowy narodowy. To święto sportów wodnych z udziałem mistrzyni olimpijskiej Anny Puławskiej. Wydarzenie potrwa od 11 do 16. Wstęp jest bezpłatny.
6: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
0: W pasie od Szczecina po Gdańsk, w centrum, na południu i na wschodzie ciągle alerty przed burzami. W czasie burz może mocno wiać. Ciągle jeszcze jednak ciepło i wakacyjnie. W Gdańsku, w Koszalinie 23-24 stopnie, w Warszawie 28, a w Krakowie, Rzeszowie i Lublinie do 31 stopni.
6: Lista wakacji.

0: wakacyjnych złotych przebojów.
1: Ostatni dzień wakacji trwa w najlepsze, lista wakacyjnych złotych przebojów trwa w najlepsze, a jak przy okazji wygrać bilety na koncert Beaty Kozidrak? Powiem za chwilę, bo teraz wybrana przez was Whitney Houston. Jerzy Telesiński, dzień dobry.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata, czyli taka zabawa na naszej antenie, w której mamy dla was podwójne zaproszenia na niezwykły koncert Beaty Kozidrak. Niezwykły, bo po pierwsze unplugged, a w takiej wersji przeboje naszej gwiazdy smakują wyjątkowo dobrze, a po drugie, no miejsce jest niezwykłe. To Pałac Zamojskich w Kozłówce. Wyobrażacie sobie? No. To zapraszam na złoteprzeboje.pl, bo tam możecie sprawdzić, jak wygrać takie zaproszenia. Koncert już 18 września, a teraz wracamy do zestawienia, czyli kolejna pozycja listy wakacyjnych złotych przebojów i Shania Twain.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
1: Dziękuję serdecznie za to, że waszym zdaniem na naszej liście wakacyjnych złotych przebojów nie zabrakło George'a Michaela. A teraz...
0: Dobrze wiedzieć latem.
1: Do listy wracamy za moment. Teraz przerwa na posiłek, czyli ziemniaczki. Jak najłatwiej je obrać ze skórki? Ugotować w skórce. A decydujący moment nadchodzi, kiedy ziemniaki się już ugotują. Kiedy są miękkie, odceć je i natychmiast przełóż do miski z zimną wodą. Jeśli masz pod ręką lód, możesz dodać kilka kostek. Duża różnica temperatur tylko poprawia efekt. Zazwyczaj wystarczy minuta lub dwie. Rozgrzana bulwa jest pełna wody i spuchnięta w środku, a skórka pozostaje jędrna. Szybkie chłodzenie kurczy wnętrze szybciej, niż skórka zdąży zareagować. Dzięki temu między miąższem a powierzchnią otwiera się wąska szczelina, a skórka tylko pozornie trzyma się całości. Po tym zabiegu bardzo łatwo ją po prostu z ziemniaka zdjąć i tyle. No dobrze, to wracamy do listy. No i kulinarny złoty przebój przed nami.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: promocje skontowe Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
5: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Północ, centrum, wschód i południe. Tam możliwe dziś burze, okazjonalnie też obrywanie chmury i grad, a raczej na pewno silny wiatr. Niemniej może być niezbyt bezpiecznie, więc noga z gazu, zwłaszcza, że wciąż jeszcze trwają powroty z wakacyjnych wojaży. Na drogach tłoczno i policyjne patrole, także te grupy speed. Jeźdźcie spokojnie, nie odkładajcie też podróży na ostatnią chwilę.
7: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: wakacyjnych złotych przebojów.
1: W sierpniu 1983 roku w Polsce zanotowano ekstremalne temperatury sięgające nawet 38 stopni w cieniu w Opolu i we Wrocławiu. Być może również dlatego, że w radiu słuchaliśmy tamtego lata między innymi właśnie piosenki Dolce Vita. Ostatni dzień wakacji 2026 i lista wakacyjnych złotych przebojów. Po 17 kolejne 300 złotych i pamiątkowy wakacyjny kubek od Radia Złote Przeboje, w którym teraz...
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: wakacyjnych złotych przebojów.
1: Do 18 na antenie to wyjątkowe zestawienie, ale punktualnie o 17 krótka przerwa na wiadomości. No i sprawdzimy, o ile od jutra zdrożeją paliwa.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przewoje i słuchaj nas dziś przez cały dzień. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
6: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.pl. Ekoserwis.

0: szczegółach Marcin Starzec.
1: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
1: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
0: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
3: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze. Olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym z faworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
4: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
5: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnikach.
4: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
5: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
0: Początek meczu o ćwierćfinał za niespełna godzinę. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
7: Ostrzegamy przed burzami dość gwałtownymi. Na wschodzie, na południu, w centrum i w pasie od Szczecina po Gdańsk. W czasie burz wiatr może mocno wiać. Na północy 22-23 stopnie maksymalnie. W Koszalinie i Gdańsku, w Warszawie i w Łodzi 22 stopnie. Najcieplej w Rzeszowie i Krakowie 26-27 stopni.
6: Lista wakacyjnych złotych przebojów.
7: 300 zł i wakacyjna pamiątka, kubek od Radia Złote Przeboje. W ostatni dzień wakacji do 18:00 lista wakacyjnych złotych przebojów. Jerzy Telesiński, dzień dobry, teraz Bananarama, a za moment będę oddzwaniał z nagrodami.
6: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: 300 wakacyjnych złotych przebojów.
1: 1200 zł. Tyle emerytury dostaje Ryszard Rynkowski, jak przyznał w rozmowie z Super Expressem. Trwa lista wakacyjnych złotych przebojów. Dziewczyny lubią brąz i lubią śpiewać. Na przykład taka Nena będzie śpiewać dla was, a za chwilę prezenty za to, że robicie dzisiaj z nami wielki, wspaniały muzyczny finał wakacji 2026.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: wakacyjnych złotych przebojów.
1: Jeszcze do 18 to wy nam dyktujecie, co my wam gramy na antenie Radia Złote Przeboje, na przykład Katrina and the Waves i Walking on Sunshine. To jest piosenka, którą wybrała Sylwia. Sylwia, dlaczego?
2: Wiesz co, pewnie dlatego, że po prostu jest radosna, no i tak się kojarzy z tym takim fajnym, wolnym i swobodnym czasem, przynajmniej mnie.
1: Pięknie, to na pamiątkę 300 zł i wakacyjny kubek od Radia Złote Przeboje, żebyś pamiętała o tym, żeby być z nami nadal.
2: Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję.
1: Sylwia, bardzo ci dziękuję, że z nami jesteś w wakacje, bardzo ci dziękuję za to, że będziesz z nami po wakacjach.
2: Jak zawsze, oczywiście. Bardzo dziękuję ja za telefon.
1: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.
0: Dziś gramy wakacyjne Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50% taniej.

0: miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
12: Carrefour w sumie najlepszy jest.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: W Polsce jest ponad 8 tysięcy Lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
15: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
18: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Wahadło na Krajowej 50 na Mazowszu między Grójcem i Mszczanowem. W Bikówku zderzyły się osobówka i ciężarówka. Nie ma na szczęście osób poszkodowanych. Jeźdźcie ostrożnie, bo w wielu regionach deszczowo, możliwe burze z silnym wiatrem i gradem. Jak dołożymy do tego powroty z wakacji, to robi się naprawdę bardzo tłoczno.
20: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Kilka wakacyjnych złotych przebojów.
1: Skrupulatnie piosenka po piosence, złoty przebój po złotym przeboju. Zagraliśmy wszystko to, co chcieliście dziś usłyszeć na antenie pod hasłem najbardziej urlopowe, słoneczne i wakacyjne złote przeboje. No to jeszcze dwie pozycje. Ta, która jest za chwilę, uwielbiam. No i przypominam, jeszcze nie raz zagramy wam na to, jak na lato. Dzięki, że z nami jesteście.
0: Lista wakacyjnych złotych przebojów.

0: No, zawsze mówiłem, że nasze dyżurne hasło zobowiązuje. Największe hity lat 80. i 90. usłyszycie je tylko w jednym miejscu. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, wcześniej wiadomości sportowe.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
0: No.
4: A tamta to jest mega.
0: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Reklama.
10: Właśnie minęła 18:00, tu Radio Złote Przewoje, poniedziałkowy wieczór przed nami. Za chwilę sprawdzimy pogodę, teraz czas na wiadomości sportowe.
11: Sport w 30 sekund.
12: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie siatkarki za kilka chwil powinny rozpocząć walkę o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalkami Portugalki. W najlepszej ósemce są już reprezentacje Serbii oraz Grecja. Dzisiejsze spotkania wyłonią kolejne 4 drużyny, które dalej grać będą w Mistrzostwach. To będzie polski wieczór na kortach w Nowym Jorku. Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dzumurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. O 1:00 w nocy na korcie kibice zobaczą Igę Świątek. Jej rywalką będzie Chinka Si Yuan.
13: Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl.

strony jeszcze mamy formalnie wakacje, 31 sierpnia, a z drugiej strony, no to jednak mamy koniec wakacji, nie ma co ukrywać. Zespół Boniem za chwilę w Radiu Złote Przeboje. No a teraz zespół, na którego koncercie wspólnie przed laty bawiliśmy się doskonale na warszawskim Torwarze. Pamiętamy? Pewnie, że tak. Zespół AHA.

Ktoś kiedyś, pamiętam, zadał mi pytanie, co oznacza literka M w nazwie Bonnie M. No i powiem szczerze, poszukałem, posprawdzałem i okazuje się, że znalazła się ona w nazwie trochę przypadkowo, bo tak pasowało twórcy grupy Bonnie M, czyli Frankowi Farianowi. A z kolei Bonnie wzięło się od australijskiego serialu kryminalnego o tej właśnie nazwie. No jak słyszycie, czasami to jest kompletny przypadek. Podobnie zresztą jest z nazwą zespołu Simply Red. Red oczywiście pochodzi od koloru włosów Mika Hacknalla, a Simply zostało dodane. Tak po prostu. Zespół Simply Red jeszcze dzisiaj na pewno zagości w programie Cała Muzyka. No a teraz powędrujemy do końca lat 90. Andrzej Piaseczny wtedy występował z takim repertuarem.

To jest piosenka, która nie tylko kojarzy się z wakacjami, ona po prostu jest wakacjami. Jak to ktoś ładnie powiedział, Sunshine Reggae i zespół Lightback w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to jeden z członków zespołu Lightback odpowiadał na pytanie, jak tworzy się tak wielkie przeboje. Odpowiedź, no taka jak zwykle, posłuchajcie, co odpowiedział. Nie planowaliśmy Sunshine Reggae jako wielkiego hitu. To był nastrój, chwila. Trochę słońca w studiu, trochę luzu i dużo intuicji. Dopiero później zobaczyliśmy, że ludzie na całym świecie poczuli dokładnie to samo. No ponieważ dzisiaj ostatni dzień wakacji, no to podejrzewam, że takie piękne złote przeboje będziemy sobie nucić, kiedy za oknami będzie już naprawdę źle. No i będziemy je oczywiście grać dla was w Radiu Złote Przeboje. Jakżeby inaczej. W końcu tylko u nas największe hity lat 80. i 90. Teraz Gloria Gaynor.

Szompol i Sasza w Radiu Złote Przeboje. Z dobrych wiadomości, no to już od jutra, moi drodzy, będę miał dla was w programie Cała Muzyka fantastyczne koncertowe wspaniałości. Co to takiego? No na pewno wszystko wyjaśnię już za kilka minut, ale powiem na ucho, że będzie to koncert na zakończenie lata.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologię przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Bo w Media Expert dalej masz.
8: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
9: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
10: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
15: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
16: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster już dziś o 21:30 w TVN.
17: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
18: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
19: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
20: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków.
21: Hej, już jesteśmy.
20: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
22: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
23: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
24: i Klemens prawy
23: meldują się na breloczkach.
22: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
25: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
0: Burze na północnym zachodzie i w południowo-wschodniej połowie kraju. Najdłużej, bo do północy alerty obowiązywać będą na krańcach wschodnich. Ostatni dzień wakacji i korki na drogach. W całym kraju na Mazowszu samochód wpadł do rowu na drodze krajowej 19 w pobliżu miejscowości Sarnaki. Droga jest zablokowana, wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Dwa samochody zderzyły się z ciężarówką w Małopolsce na drodze 79 w pobliżu Księżnic Wielkich. Tu także droga zablokowana i objazd drogami lokalnymi.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Tilaf i Warszawa w Radiu Złote Przeboje, czyli zespół, który jest fenomenem. Zresztą od kilku dekad nam to udowadnia. No właśnie, czas płynie, a zespół niczym wino z roku na rok czas działa na ich korzyść, o czym zresztą kiedyś, pamiętam, z Monikiem Staszczykiem rozmawialiśmy.
1: Rzeczywiście, no jak grasz długo, to się to na twoją korzyść obraca, bo najpierw jesteś zespołem undergroundowym, potem mówią, fajnie gracie. Potem mówią, no, Tilaf to już taki stabilny zespół, a potem mówią legenda, nie? I to jest takie, no wiesz, jak grasz długo, to ten czas pracuje na swoją korzyść. Oczywiście nie możesz się tak lenić, no, trzeba nagrywać płyty nowe, nie?
0: No, trzeba, chociaż powiem tylko tyle. Ostatnie zmiany w zespole Tilaf niektórych fanów zadziwiły i to mocno. No, miejmy nadzieję, że wszystko się jakoś poukłada. Teraz w Radiu Złote Przeboje zespół The Bangles, a za kilka minut bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak.

0: Ależ w tym jest energia. Korona w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrek. No słuchajcie, kolejny koncert. Tym razem będziemy żegnać lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata. Beata Kozidrek Unplugged. 18 września ogrody Pałacu Zamojskich w Kozłówce wypełnią się muzyką, światłem i atmosferą kończącego się lata. Jak zdobyć bilety na ten koncert? No słuchajcie, na złoteprzeboje.pl czeka na was jedno bardzo proste zadanie. Warto się tam pojawić, no a potem warto poczekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu już od jutra w programie Cała Muzyka. Będziemy się koncertowo uszczęśliwiać. No tym bardziej, że Beata Kozidrek sama przecież twierdzi, że...
1: Stana to jest magia, więc jeśli ktoś tego nie przeżywa, jeśli nie czuje, co to jest, jakie to jest ważne w naszym życiu, w życiu artysty, który naprawdę z pasją do tego podchodzi, to trudno sobie wyobrazić.
0: Przypominam, bilety na fantastyczny koncert Beaty Kozidrek, Pożegnanie lata, to już 18 września, a bilety na ten koncert już od jutra w Radiu Złote Przeboje.

0: Stevie Wonder i Part-Time Lover, piosenka, która jest dowodem na to, że niektórych tytułów nie wolno tłumaczyć, no bo tak, Part-Time Lover to po prostu kochanek na pół etatu w języku polskim. No brzmi to słabo, po angielsku to zupełnie co innego, prawda? 19 już za chwilę, zerkniemy do prognoz, a po 19 będę miał dla was małą muzyczną niespodziankę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Duży wybór?
6: Jest.
5: Projekt?
6: Jest.
5: Szybka dostawa towaru?
6: Jest.
5: Wszystko jest.
6: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
5: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
6: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
5: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
6: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
11: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia,

0: To już prawie 19, tu Radio Złote Przeboje, cała muzyka w poniedziałkowy wieczór. Za chwilę będę miał dla Was małą muzyczną niespodziankę, no a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Błażej Kulesza, zapraszam. Wiceprezes zarządu PKOL Mieczysław Nowicki został upoważniony do zastępowania Radosława Piesiewicza. Obecny prezes PKOL przebywa w areszcie w związku ze sprawą Zonda Krypto. 8 września we wtorek ma dojść do spotkania prezydium PKOL-u, które zadecyduje, co robić dalej. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pożegnał się z posadą dzień po klęsce w ligowym spotkaniu z Jagiellonią Białystok 2-5. W tym sezonie Raków pod jego wodzą odpadł z europejskich pucharów, a w lidze notuje same porażki.
1: Pogoda.
0: Jutro słońce na przemian z chmurami, mogą pojawić się również przelotne opady deszczu, a także burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Temperatura od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tu około 25. W nocy mogą pojawić się przelotne opady deszczu, miejscami również burze, a na termometrach od 13 do 17 stopni. No a teraz prognoza muzyczna, za chwilę Red Box i For America, czyli piosenka

Red Box in For America w Radiu Złote Przeboje. No, właściwie biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, można by ten tytuł w sumie przemianować na jakiś inny. O co chodzi? No oczywiście o to, że jezioro Ontario, przez które przebiega granica między Kanadą a Stanami Zjednoczonymi, zostało przemianowane z jeziora Ontario na jezioro Ameryka. Przemianowane trochę jednostronnie, no bo przecież premier Kanady przypomniał, że jezioro Ontario, że jego nazwa liczy sobie ponad 400 lat i jest starsze niż Stany Zjednoczone. No dobrze, zostawmy to w takim razie. Za kilka minut kombi słodkiego, miłego życia. Z panami na pewno słówko zamienimy. No a teraz piosenka, która jak żadna inna kojarzy się z doskonałą zabawą. To był koniec lat 90. Na listach przebojów zaczął królować ten utwór.

0: głębi słodkiego, miłego życia w Radiu Złote Przeboje. Pamiętam, jak to Grzegorz Skawiński dostarczył jakiś czas temu dowody na to, że faktycznie czasami zdarza mu się wieść słodkie, miłe życie. Pochwalił się swoim urlopem na Bali, zdjęcia przepiękne. No i powiem szczerze, trochę pozazdrościłem wtedy. Tak przy okazji to pamiętam, kiedyś panów z zespołu Kombi przepytywałem, czy zdarza im się jeździć na wakacje razem. Grzegorz Skawiński, no pamiętam, trochę mnie zaskoczył.
1: Zdarza się, że bywaliśmy, owszem, bywaliśmy czasem, ale staram się, żeby jednak gdzieś psychicznie jednak czasem troszkę odpocząć od siebie, to i jemu, i mnie to dobrze robi.
0: No dobrze, tematy wakacyjne pewnie będą się pojawiały coraz rzadziej, ale na pewno jeszcze dzisiaj przed 20 pojawi się za to temat szkolny. No bo tu gwiazdy nasze ukochane też potrafią dostarczyć mnóstwo doskonałej zabawy. O tym niebawem.

0: Teraz Tom Darby w jednym z wywiadów przyznał, że jest przekonany, że Michael Jackson nie przepada za nim. No pytanie tylko, czy Michael Jackson w ogóle o tym wiedział. Dobrze, za chwilę wilki i piosenka z bardzo niezwykłą historią, no bo mało brakowało, a zostałaby ona sprzedana pewnej wielkiej światowej gwieździe, która miała wielką ochotę na to, żeby śpiewać piosenkę pod tytułem Urkę. Co to za historia? No jeżeli nie słyszeliście, to opowiem ją już za chwilę.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Dziewczyny!

0: mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
0: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt.

0: wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
3: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
4: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
5: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis.

taki urkę w Radiu Złote Przyboje, czyli piosenka, która ma bardzo niezwykłą historię. Bo jak nam kiedyś opowiadał Robert Gawliński, utwór chciał od niego zakupić Bryan Adams. No i wszystko szło pięknie, dopóki rozmowa nie zeszła na tematy finansowe, bo podobno kwota, którą zaproponował Bryan Adams za ten kawałek, była tak żenująca, że Robert Gawliński stwierdził, no nie, za tyle to nie sprzedam. No i chyba z jednej strony dobrze się stało, że urkę jest śpiewana po polsku przez Roberta Gawlińskiego, chociaż sam Robert Gawliński kiedyś przyznał, że może trochę szkoda, że nie przeprowadził tych rozmów trochę inaczej, bo pewnie urkę byłoby wielkim światowym hitem, no co przełożyłoby się zapewne na sprawy finansowe. Dobrze, teraz w Radiu Złote Przeboje Céline Dion, a skoro już Robert Gawliński został wywołany do tablicy, no to za chwilę jeszcze jedno niełatwe pytanie.

0: Betty Davis Eyes w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że zamienimy słówko z Robertem Gawlińskim, który śpiewał kilka minut temu. Kiedyś, pamiętam, nasza rozmowa zeszła na tematy szkolne. Okazało się, że Robert Gawliński do spraw szkolnych miał podejście dość luźne.
1: Ja byłem znany zawsze w każdej szkole podstawowej szczególnie, bo zaliczyłem 3, bo się łobuzowałem również. Wyrzucali mnie ze szkoły. Natomiast...
0: Po prostu byłeś poszukującym. O.
1: Tak, tak. To było takie łobuzowanie się, wiesz, albo słabszych broniłem, albo dziewczyny. Nie żałuję, bo poznałem wielu ludzi fajnych i w ogóle te szkoły jakimś były dla mnie ciekawą przygodą.
0: Tematy szkolne też kiedyś poruszyliśmy z Krzysztofem Cugowskim, no i okazało się, że po latach szkołę wspomina tak sobie.
2: Ja w końcu skończyłem podstawówkę, kawałek liceum muzycznego, więc mam tam jakieś podstawy muzyczne, ale w szkole muzycznej było kształcenie słuchu, chór i nie było, prawda, nauczyciela od śpiewu indywidualnego. Nie, także coś takiego nie było, a w ogóle jeszcze tym bardziej tak zwanej muzyki rozrywkowej, no to było, to wtedy w szkołach muzycznych to czerwona płachta na byka.
0: Tyle Krzysztof Cugowski, trochę ku pokrzepieniu serc, no bo jutro 1 września, no i znowu niestety się zacznie.

0: Szlagi Bombastic w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 20 i strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artysta, bez którego polska muzyka wyglądałaby zupełnie inaczej. W końcu znaczna część największych złotych przebojów jest jego autorstwa. Przynajmniej jeżeli chodzi o słowa. Marek Dutkiewicz.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Lexora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Lexora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Farm.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
7: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
7: Aflofarm.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
16: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
15: TravistoFast i Travisto.
16: Aflofarm.
14: Reklama.
0: Czas już na wspaniałych gości programu Cała Muzyka. Jak zwykle wieczorową porą plotkujemy sobie ze znanymi i lubianymi. Dzisiaj prawdziwa legenda, bo bez jego piosenek polska muzyka wyglądałaby zupełnie inaczej. Marek Dutkiewicz, czyli autor m.in. piosenki Jolka. Za chwilę porozmawiamy.

0: bez którego polską muzykę no chyba trudno sobie wyobrazić, bo w końcu największe kultowe polskie przeboje to jego dzieło. No i po tym barokowym wstępie pojawi się nazwisko, które znamy wszyscy. Marek Dutkiewicz. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie. No takie wstępy to ja bardzo sobie miszuję. Bardzo dziękuję za taką rekomendację.
0: A dalej będzie tylko lepiej, bo na pewno połapiemy się dzisiaj za słówka z mistrzem słowa. Teraz padnie słowo, którego ja powiem szczerze, prywatnie nie lubię, bo tak mi się wydaje, że jest nadużywane. Ale w tym konkretnym przypadku pasuje chyba jak ulał. Czy pan się czuje legendą?
1: Czy ja wiem, czasami spotykają mnie takie komplementy, ale jeśli moglibyśmy zejść ewentualnie z tych górnych pięter, no to panie Tomku, może jednak Marek i panie Tomku, Tomek z drugiej strony, rozumiem.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Dlaczego ja o tą legendę pytałem? Krzysztof Krawczyk, któremu podobne pytanie zadałem, powiedział: Tomek, daj spokój. Romuald Lipko stwierdził przez grzeczność, że nie zaprzeczy. Maryla Rdowicz po chwili namysłu stwierdziła, że jak nie ja, to kto? To tak wyważone stanowisko.
1: Tak, Romek Lipko miał poczucie swojej wartości, ale chyba jednak to nas łączyło, no bo jednak no trochę tego powstało. Jeśli chodzi o Romualda, no to przez całe, ja wiem, 40 lat chyba naszej współpracy staraliśmy się, żeby to, co wspólnie nagrywamy, to, co wspólnie wytwarzamy, to miało jednak pewną jakość. Jeśli tyle utworów przetrwało, powiedziałbym, już ze dwie epoki, to chyba mieliśmy rację. No i być może ta legenda nie jest tak do końca nieuzasadniona.
0: Ja muszę zapytać o jedną rzecz. Co się czuje w momencie, kiedy 700 tysięcy młodych ludzi, co najważniejsze, śpiewa Jolkę? Mówię o tym pamiętnym Woodstocku.
1: No ba. Od tej pory na różnych spotkaniach autorskich jeszcze pada czasami takie pytanie, oczywiście, co się czuję, no to ja rozkładam ręce, ale też mówię, że ten szczyt kariery, który teoretycznie przynajmniej powinien być zawsze przed nami, no to na pewno mam za sobą, ponieważ no nie uda się zebrać takiego audytorium, na pewno nie. Mhm. Ostatnio przeżyłem taki moment wzruszenia, kiedy podczas koncertu Sanach na festiwalu w Gdańsku, ona zresztą z własnej inicjatywy, jak się okazuje, postawiła na Jolkę, odśpiewała to z Felicjanem Andrzejczakiem, no i razem z nimi odśpiewało to teoretycznie skromniejsze audytorium, ale jednak 40 tysięcy osób i wszystkie znały tekst na pamięć. To jest niesamowite.
0: To jest naprawdę niesamowite. O Jolce dzisiaj na pewno jeszcze porozmawiamy, ale mam takie wrażenie, że dzisiaj też pojawią się tematy, o których ani filozofom, ani fizjologom się nie śniło. Żeby podłożyć jakiś taki podkład pod następne pytanie, to muszę zapytać o jeszcze jedną rzecz. No bo tak, szara rzeczywistość PRL-u, co się czuło w momencie, kiedy się lądowało za oceanem? Bo wtedy Stany chyba jawiły się jako kraj leżący zupełnie na innej planecie.
1: No fakt, ja już miałem za sobą pierwszy taki debiut rozdziewiczający, rzekłbym, mianowicie podróż do Szwecji i to było mocne przeżycie. No wyjście wtedy w inny świat, przejście przez to takie magiczne okno, to wiem, że dla wielu osób było szokiem. Ja pamiętam, że Grzegorz Stróżniak, lider grupy Lombard, w wieku 30 lat bodajże po raz pierwszy wychylił się za żelazną kurtynę do Berlina. No, Berlina Zachodniego chyba wtedy. No i pamiętam, że wrócił naprawdę z lekka taki oszołomiony. Natomiast tak, ja miałem przyjemność przez parę miesięcy mieszkać w Kalifornii, zaproszony przez mojego przyjaciela, malarza, grafika Marka Majewskiego. I to była końcówka lat 70. Wspaniałe to takie lato miłości, to już było daleko za nami, ale jednak w San Francisco spotykało się osoby, które no, z trudem, ale mogły sobie przypomnieć tamte czasy i ten klimat jeszcze gdzieś tam wisiał w powietrzu i no, było to naprawdę niesłychane doświadczenie. Ja pamiętam na przykład koncert zespołu The Who, którzy powstali z niebytu wtedy, jeździli z ogromnymi sukcesami po Stanach. i na ich koncercie, na dobrą sprawę, to znaczy z dali nadjeżdżając, przyjeżdżając, zbliżając się do tego stadionu, widać było tą chmurę dymu nad nim, no i to nie był dym papierosowy. Przynajmniej nie był dym pochodzący z wytworów
0: tytoniowych.
1: Tytoniowych, tak? I na dobrą sprawę właśnie to wystarczyło tam się inhalować tym powietrzem, żeby wejść w taki stan lekkiego oszołomienia. Ja pamiętam, że podczas tego koncertu, ponieważ Grateful Dead była taka legendarna amerykańska kapela, która występowała w pierwszej części, i obok mnie tam na trybunie siedział taki kolega owinięty w poncho meksykańskie, on się przespał cały ten pierwszy koncert, tę pierwszą część, ale kiedy się ocknął, kiedy właśnie Anglicy zaczęli bębnić w swoje bębny, to wydobył zakamarków takie wielkie cygaro, łypnął i poczęstował mnie. Także życzliwość ludzi na tym koncercie nie miała granic. A swoją drogą, wydaje mi się, że zespół Who po raz jeszcze kolejny wstał z niebytu i gdzieś jeszcze koncertuje. Nie mam pojęcia, tylko po prostu kto ocalał jeszcze z tego pierwszego składu.
0: No a takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Jak to już zdążyliśmy ustalić, legenda polskiej muzyki Marek Dutkiewicz dzisiaj jest gościem programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Bam, bam.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Marek Dutkiewicz. Obiecałem, że porozmawiamy o najsłynniejszym utworze, czyli o Jolce. No, porozmawiać musimy, bo historia jest, tak mi się wydaje, trochę podobna do historii innej kobiety, a mianowicie Baśki. Bo Robert Gawliński, pamiętam, przyznał, że na początku Baśka zupełnie inaczej wyglądała, była szybciej grana. Jolka też zwolniła na późniejszym
1: tak,
0: etapie.
1: To prawda, drogi Tomaszu. W momencie, kiedy miałem pomysł właśnie na taką balladę, dostałem kompozycję od Romualda, która nie różni się, jeśli chodzi o nuty, od tej Jolki, którą znamy, ale była no, przynajmniej dwa, a może nawet trzy razy szybsza. To był taki bardzo zwarty, króciutki, chyba trzyminutowy kawałek. I ja musiałem przezwyciężyć szereg przeszkód. No, najpierw przekonać go, że jednak może ballada. Potem przekonać go do tekstu. No i tutaj wspominam zawsze, no, pozwolę sobie jeszcze raz.
0: Ten test, tak?
1: Tak, test Znieść Zdrowie, anonimowej recepcjonistki z hotelu Polonez w Poznaniu, której zaproponowałem, że zasugerowałem Romkowi, że może po prostu daje jej ten tekst do przeczytania, jeszcze nie było muzyki. No i ona samym słowem się wzruszyła i w tym momencie Romuald chyba uwierzył, że jednak warto wdepnąć na tę dziwną ścieżkę, nieco osobliwo. Drugim, no przerażowali to oczywiście, mnie te Giurewski bardzo skutecznie tam pomagał. Drugim problemem był Felicjan Andrzejczak, ponieważ to była pierwsza budki sesja z nim. I nie byliśmy pewni, czy on udźwignie to wyzwanie, ponieważ ta Noc Komety, o której wspomniałeś, a także Czasołowiu, to były dwie inne kompozycje Romka, opatrzone moim tekstami. No i ta sesja no, zaowocowała trzema takimi chyba jednak dosyć konkretnymi utworami. I okazało się, że tak, że Felicjan, ja do końca nie jestem pewien, czy on wiedział, o czym on śpiewa, ale to może nie było najistotniejsze, ponieważ podołał naprawdę. Do Jolki podszedł dwa razy. To się nazywa takie take-ity, czyli te podejścia. I każdy był świetny, także właściwie mogliśmy, każdy z nich mogliśmy zagospodarować. A potem, no tak jak mówię, taka dobra gwiazda chyba świeciła nad tym projektem, ponieważ potem zajął się tym Piotrek Kaczkowski, dostał do rąk gorącą taśmę, no wtedy jeszcze nikt nie rejestrował tego inaczej niż na taśmie wąskiej, taśmie magnetofonowej, docenił ten numer. Przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez słowa komentarza. Nikt nie kojarzył głosu Felicjana z budką, także zagotowało się, telefony się grzały, o ile wiem, ale z pokerową twarzą Kaczkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę powiedział: państwo dzwonią, państwo się pytacie, państwo nie wiecie, co to za nagranie. Jolka, pamiętasz, no to jest nowy singiel Budki Suflera. No a reszta, jak mówię, to już jest historią.
0: A propos historii, to właśnie niezwykłych opowieści związanych z tym, z tą piosenką jest więcej, bo wiem, że po Warszawie albo krążył, albo krąży nadal małżonek Jolki.
1: Faktem jest, że tenże prawdziwy czy fikcyjny małżonek tej prawdziwej czy fikcyjnej Jolki sprostował tylko jeden detal. Powiedział: co to z autobus, Arabów, najwyższy...
0: Mikrobus.
1: Najwyższy to był mikrobus, tak. O.
0: No dobrze, zostawiamy to w takim razie, choć pewnie do Jolki jeszcze dzisiaj wrócimy, ale tak się zastanawiam nad jednym. Co też się stało na przestrzeni lat, że dawniej piosenka mogła mieć 7 minut, a obecnie 3 to jest maksimum. Czy taka historia jest w ogóle do opowiedzenia w 3 minuty? Jakakolwiek historia jest do opowiedzenia w takim czasie?
1: Chyba nie. No w swoim czasie Robert Janowski zrobił mi taki prezent. Powiedział: słuchaj, nagrałem Jolkę, wiesz, na nowo. Będziesz zadowolony. Po czym dopadłem do tego nagrania. Okazało się, że nie będę zadowolony, ponieważ wyciął mi wstęp i końcówkę, w związku z czym ta historia nie miała specjalnego sensu, bo to jednak jest jakaś opowieść, która się zaczyna, turla i kończy. No ale to... Ale powiem ci, że wiesz, to... sytuacja z takimi bardzo krótkimi w swoim czasie singlami miała miejsce już lata temu, podczas choćby tej wielkiej inwazji brytyjskiego rocka. Single wtedy nie miały chyba więcej niż 3 minuty. Pamiętam, że nagranie zespołu The Animals, House of the Rising Sun, który miał 4 minuty, to było sensacją. Nieco później na przykład zespół Queen, Bohemian Rhapsody, to tam chyba 10 czy 12, to jakieś niesłychane był to, ta mini opera, niesłychane był to przedsięwzięcie. A teraz to wygląda tak, że te jednak mainstreamowe stacje, nie będę pokazywał palcem, to nie zwracają specjalnej uwagi na wartość tekstu choćby, czy przesłanie jakiekolwiek, jeśli w ogóle może takie być. Po prostu liczy się ten czas, a im krócej, tym lepiej. Poniżej 3 minut to jest fantastycznie, ponieważ po prostu te pieśni muszą wypełnić określony czas, pozostawiając maksymalnie duży czas na reklamy. No tak to z grubsza wygląda. No więc upycha się kolanem te pieśni, a co w środku, no nie do końca to jest interesujące dla nich.
0: Tak. My ten czas wypełnimy pasjonującą rozmową. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie, no, dość niezwykły eksperyment.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
11: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
17: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
0: Reklama.

0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Próbuję sobie wyobrazić taki eksperyment myślowy, że Jolka skomponowana jest na przykład w Stanach i po takim przeboju, no to chyba do końca życia można by tam żyć z tantiem. W Polsce
1: owszem,
0: chyba nie bardzo.
1: Owszem,
0: czy się
1: owszem, Tomaszu. Nie. Cieszę się, że dotknąłeś tego tematu, ponieważ oczywiście z powodu sukcesów, no nie tylko Jolki, ale no jeszcze parę tych pieśni ciągle żyje, ciągle zgranych, z czego jestem oczywiście dumny. Ciągle jestem posądzany o jakieś niebywałe, no, tylko skryte bogactwo. No nie jest to prawda. Ja zawsze przywołuję tutaj film, który rozbawia mnie, Do West. Podkreślam, Do West. Mianowicie był sobie chłopiec. Hugh Grant gra tam spadkobiercę jedyne kolędy, które napisał jego ojciec, i on prowadzi naprawdę wytworne, luksusowe, a nawet żebym playboyskie życie, bazując wyłącznie na tych tantiemach. Otóż, no być może w tamtych stronach jest to realny powód do szczęścia i do, tak jak mówię, no, trybu życia, jaki tam jest prezentowany, ale nie tu. To więc to jest, oczywiście o tyle to jest krzepiące, miłe i gdzieś tam dające taką ostrogę do twórczości, że po prostu nie da się osiąść na laurach. No, już nie mam takich tendencji ani ciekawości. Pukają różni ludzie, zupełnie nowi wokaliści, i to jest wspaniałe, że ciągle można coś nowego wytworzyć. Problem oczywiście jest kolosalny, jak dotrzeć do publiczności, jak dotrzeć do odbiorców, ponieważ no, w swoim czasie było to znacznie, znacznie prostsze, ponieważ jeśli jakiś utwór spodobał się na antenie, no to ewentualnie na przykład zaistniał na festiwalu. Tych antek było niewiele, stacji telewizyjnych było, nie wiem, bodajże dwa kanały były. No i dotarcie w tym momencie do odbiorców, którzy mogli ten utwór docenić, a nawet pokochać, było genialnie proste. Teraz nie jest. To jest właśnie chyba ten główny problem. Jeśli chodzi o nagrywanie, no to się to generalnie uprościło. No, każdy na dobrą sprawę może nagrać, bardzo przyzwoite nagranie wytworzyć w kuchni swojej albo w łazience. Mhm. No ale jeśli chodzi o, tak jak mówię, o publikację tego, o popularyzację, no to już jest cienko.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Tak sobie myślę, że za każdą piosenką stoi jakaś historia. Czy prawdą jest, że ostatni grosz wyzwalał w słuchaczach na koncertach odruch dzielenia się pieniędzmi, które lądowały na scenie?
1: No fakt, tak. No widzę, że drogi Tomaszu, naprawdę przewertowałeś stosowną literaturę. Ale to prawda. Ktoś, oczywiście trudno powiedzieć, kto wpadł pierwszy na pomysł, żeby nawiązując do tytułu pieśni, rzucić jakimś bilonem na scenę, ale potem to weszło w krew publiczności i w momencie, kiedy brzmiały pierwsze takty tego utworu na koncertach, no to zaczynał się sypać grat monet. Czasami takich chudych, a czasami grubszych, i właśnie taka chyba, nie wiem, jakaś potężna, załóżmy 5-złotówka trafiła w swoim czasie w łuk brwiowy perkusisty, który zalał się krwią. Trzeba było chyba przerwać koncert, opatrzyć go i na wszelki wypadek od tej pory Budka przed tym utworem zakładała na głowie takie kaski motocyklowe z goglami. I to też było takie dosyć symptomatyczne, bo wiadomo, że zaraz ten grosz zabrzmi. Tak, no nie mogę tutaj, korzystając z okazji, nie pokłonić się po raz nie pierwszy Jankowi Borysewiczowi. To jest jego solówka, wspaniała moim zdaniem, taka historyczna, powinna przejść do kanonu takich solówek rockowych.
0: Dzisiaj kawał historii polskiej muzyki. Tak jak powiedziałem, za każdą piosenką stoi jakaś niezwykła historia, niezwykła opowieść. Ale skoro mowa o czasach słusznie minionych, to tak sobie myślę, że dobrze ten czas oddaje Szklana Pogoda. Jak ten tekst powstał?
1: No wiesz, od czasu do czasu, co kilka miesięcy, dzwoni ktoś z jakiejś stacji telewizyjnej i mówi: panie Marku, gdyby pan był tak miły i kilka słów o Szklanej Pogodzie. Po czym podjeżdżają, zawożą mnie pod dom na Wawrzyszewie, gdzie spędziłem ładne kilkanaście chyba lat życia, i pytają, stawiają tam pod tym blokiem kamera, mikrofon: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? No więc ja się uśmiecham. Ponieważ ten blok, mimo że już w tej chwili jest odświeżony, pasteloza to się nazywa, odświeżanie tych takich bloków, ale nie jest piękniejszy, ani otoczenie, niestety. W związku z czym, no, na dobrą sprawę wystarczy się rozejrzeć. No, blok ten miał i ma ciągle 11 klatek schodowych, no więc jest dosyć podługowatym budynkiem. I prawdę mówiąc, jest równie obrzydliwy dziś, jak kiedyś. Pamiętam taki niepowtarzalny hałas, no i niestety odór sypów, bo się sypywało te śmieci w ten sposób właśnie, że wychodziło się na klatkę, otwierało się ten syp i sypało się tam do środka, nie selekcjonując, broń Boże, tych śmieci, nie. Szklana pogoda, tak, bo od czasu do czasu niestety przeżywam bolesne zderzenie z rzeczywistością, ponieważ nieuczciwi handlarze wyrobów monopolowych przyswoili sobie ten szyld, no ale przy pomocy, mam nadzieję, dzielnych prawników zwalczymy te inwazje.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę połapiemy się za słówka.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Wśród gości programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje prawdziwa legenda, czyli Marek Dutkiewicz, autor tekstu między innymi kultowej Jolki. A propos tekstów, a propos muzyki, kiedyś pamiętam czytałem dylematy pod tytułem co pierwsze, muzyka czy tekst? Marek Dutkiewicz pisze do muzyki czy odwrotnie? Jak to jest?
1: Na ogół muszę się zmagać z kompozycjami. To nie jest takie łatwe zadanie, to nie jest taki wdzięczny język. Z całą miłością oczywiście dla polszczyzny. Ale kiedyś zastanawiałem się nad tym, bo to wiesz, na różnych spotkaniach autorskich pada bardzo często to pytanie, to jednak kilka tekstów było w pierwszej linii, jednak były najpierw teksty. Windo do nieba, tekst, tak. Chodź po malej mój świat, najpierw tekst, owszem. Szklana pogoda, najpierw tekst. Grzegorz Stróżniak, co prawda, przystrzygł mi dosyć boleśnie refren, ale już dawno mu to wybaczyłem. Jolka, pamiętasz? No nie, to jest do muzyki. Potem myślę o jakichś takich większych. Ale jak gwiazd, jednak najpierw była muzyka. Co jeszcze? Za ostatni grosz najpierw muzyka. No i na ogół jednak najpierw jest muzyka. Prawda jest taka, że mało kiedy kompozytor potrafi sobie poradzić skutecznie z tekstem. Seweryn Krajewski miał i mam nadzieję, że ma ciągle ten talent. Niestety opuścił nasze strony i tam próbuje, mam nadzieję, że skutecznie robić karierę w Kalifornii. A na ogół kompozytorzy jednak próbują troszkę brutalnie dopasować swoje pomysły do tekstu, więc z dwojga złego wolę jednak najpierw dostać taki szkic muzyczny.
0: Jak to jest, nazwijmy to górnolotnie, z jakby całym procesem twórczym? Bo ja pamiętam, jak to Romuald Lipko mi opowiadał, że zawsze czuł, że coś się zbliża i wtedy zamykał się z instrumentem i faktycznie po chwili był przebój. Czy na ciebie też te teksty spływają? Jak wygląda akcja porodowa?
1: Nie. Znaczy, jeśli chodzi o Romualda, to on miał niewiarygodną łatwość pisania takich przebojowych utworów. Myślę, że gdyby w swoim czasie odnalazł się w świecie, to naprawdę zrobiłby ogromną karierę. Moim zdaniem on nawet nie był do końca rockmanem. Po prostu pisał rzeczy wspaniałe, popowe. Czasami oczywiście gdzieś tam je przyozdabiała swoją taką energią Budka Suflera, ale na przykład Izabela Trojanowska, Urszula czy Zdzisława Sośnicka, no to są wszystko wielkie śpiewaczki, wielkie panie, jednak śpiewające pop, które wiele mu zawdzięczały. To nie miejmy złudzeń. Nie, u mnie to wygląda po prostu tak, że ja to traktuję po prostu profesjonalnie. Że jeśli jest konkretne zlecenie, trzeba coś takiego napisać, a bywa, że na przykład ten utwór już gdzieś tam nabiera kolor w studiu, no to po prostu trzeba usiąść i go wytworzyć. Nie czekam na te natchnienie. Choć jest tak, że po prostu czasami gdzieś jakiś pomysł mnie dopadnie gdziekolwiek, choćby w kinie na przykład jakiś fragment dialogu. No kiedyś to trzeba było notować, teraz po prostu można to wyszeptać do komórki i potem korzystać z tej bazy.
0: Takie mam wrażenie, że dzisiaj szykuje się w Radiu Złote Przeboje wieczór niezwykłych opowieści. Mam chyba kolejną, bo powiem szczerze, jestem pod wrażeniem podróży, o której czytałem, podróży do Katmandu. Podobno nie mogliście się zdecydować, czy jechać pierwszą klasą, czy drugą.
1: No naprawdę, Tomaszu, gratuluję. Głębokie sięgnięcie do źródeł. To nie do końca tak było. To znaczy, ta podróż dzieliła się na dwa odcinki co najmniej. My razem z kolegą startowaliśmy z New Delhi i wtedy nie byliśmy pewni, do granicy nepalskiej pociąg miał nas dowieźć. I wtedy nie byliśmy pewni, jaką klasę wybrać. Wydawało nam się, że różnica między pierwszą a drugą jest minimalna. Tu się myliliśmy. I wylądowaliśmy w tej drugiej klasie w pociągu, który no był, powiedziałbym, bardzo, ale to bardzo przeludnionym pociągiem. Powiem tylko ci i państwu, że że w przedziale takim, no, klasycznym przedziale, gdzie zwykle mieści się 6 do 8 osób, to tam osób było 18. I na szczytem szczęścia było wywalczenie sobie miejsca na półce, żeby tam się zrzemnąć ewentualnie. Byliśmy w całym zresztą wagonie, nie tylko w przedziale. Byliśmy jedynymi białymi kolegami. Cała reszta to była ludność lokalna, hinduska. Odziana dosyć skąpo, nie do końca wymyta. Także podróż była, powiedziałbym, no, pełna różnorodnych wrażeń. Ale kiedy już następnym razem korzystaliśmy z hinduskich kolei państwowych, no to zażyczyliśmy sobie pierwszą klasę. Wtedy się okazało, że poza nami z kolei w całym wagonie nie ma nikogo. A ten przedział wygląda jak cela więzienna. To był zakratowany zarówno przy oknie, jak i przy drzwiach. I był pomalowany taką jednolitą, szarą, olejną farbą. Więc to takie było trochę inne wrażenie. Ale już do samego Katmandu, z granicy, powiesz nas, wesoły autokar. Tam była taka Birgansh, to się miasteczko nazywało. I tam była taka stacja, wielki plac był zastawiony różnymi autokarami. I każdy z nich miał za zadanie dotrzeć do Katmandu. I my z kolegą wybraliśmy autokar z dumnym napisem Stereo Bus, licząc na jakąś przyzwoitą podróż muzyczną. No i okazało się, że owszem, w autokarze było urządzenie, był odtwarzacz kasetowy po prostu, podłączono dwóch takich mikrogłośniczków i tych kaset były 3 albo 4 z fragmentami soundtracków hinduskich. No i to było dosyć bolesne doświadczenie. Cała stado wesołych tak hipisów razy na nie podróżowało. Bardzo żeśmy protestowali przeciwko takiemu nagłośnieniu, ale kierowca powiedział, że this is stereo bus, you have paid for stereo music, you have to listen and enjoy it. No i po prostu trzeba było zrobić drobną zbiórkę pieniężną, żeby wyłączył wreszcie tę muzykę. Na szczęście, ale podróż była o tyle emocjonująca, że autokar nie był pierwszej świeżości. Nie wiem, jak działały hamulce, ale na pewno były ogromne luzy na kierownicy, bo akurat nieopatrznie przesiadłem się do przodu. No i po drodze widzieliśmy naprawdę kilka takich rdzewiejących wraków na dole, dobrych parędziesiąt metrów niżej od naszej szosy. No niewykluczone, że też były to autokary stereobusy, no, trudno powiedzieć.
0: Ja się tak uśmiechnąłem, ponieważ przypomniała mi się historia z tych wakacji, jak to byliśmy z rodziną w Chorwacji, płynęliśmy na wyspę Hvar i też było nagłośnienie.
1: Dziwne, żeśmy się nie spotkali, Tomaszu.
0: I jakież było moje zdziwienie, kiedy usłyszałem z głośników: jesteś szalona, płynąc na wyspę Hvar w Chorwacji.
1: Słuchaj, Janek Wołek opowiadał mi, że był kiedyś w Wietnamie i nagle usłyszał tamże w wykonaniu lokalnej kapeli pieśń Jolka, pamiętasz? Nie wiem, czy łamaną polszczyznę, nie mam pojęcia. I podobno zadzwonił właśnie do Romualda, który podobno zupełnie się nie zdziwił, wzruszył ramionami i powiedział: no a czemu nie w Wietnamie? No niestety wpadł wtedy na pomysł, że produkować wódkę Jolka, pamiętasz? I to była bolesna, dramatyczna i chyba nie do końca przemyślana decyzja.
0: Marek Dutkiewicz dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Podróżujemy po całym świecie, no ale wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. No właśnie, za kilka minut wrócimy muzycznie do Polski.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: zagarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
2: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcę rzucić palenie.
10: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
13: Desmoxan. I już nie palisz.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: To już 21 w Radiu Złote Przeboje, o tej porze jak zwykle strefa gości. Dzisiaj nie bójmy się tego słowa użyć, prawdziwa legenda polskiej muzyki, czyli Marek Dutkiewicz. Największe przeboje polskiej muzyki to jest właśnie jego dzieło, przynajmniej jeżeli chodzi o teksty. I za chwilę o tym porozmawiamy.

0: program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości wspaniały Marek Dutkiewicz, z którym podróżujemy muzycznie po całym świecie. Byliśmy za oceanem, byliśmy w Katmandu. Dobrze, teraz wracamy do Polski.
1: Tym razem odwiedzimy Poznań, bo tak sobie myślę, że tamtejszy hotel Polonez był dość zasłużony, jeżeli chodzi o show biznes. Małgorzata Ostrowska opowiadała, że to właśnie tam odbył się najdłuższy sylwester, który rozpoczął

0: świętach Bożego Narodzenia, skończył tak na Trzech Króli. Czy Marek Dutkiewicz był obecny na tym Sylwestrze?
1: Na tym nie, natomiast mam takie mętne wspomnienia z Sylwestra Krakowskiego, który nie mógł się skończyć. Ledwo tylko się zaczął. Nie wiem, czy trwał aż tak długo, ale pół tygodnia, myślę, że to spokojnie jednak gdzieś on miał miejsce. W Poznaniu natomiast tak, Hotel Polonez naprawdę powinien mieć przynajmniej jakąś taką tablicę pamiątkową murowaną, ponieważ no, było ulubionym miejscem spotkań choćby kapel rockowych. Ja pamiętam, czy też z trudem sobie przypominam taki moment, kiedy tam się spotkały Manam, Republika i Budka Suflera.
0: O matko.
1: No i słuchaj, współczuję personelowi, tak czy owak, ale prawdę mówiąc, z pewną taką życzliwością jednak nas tam traktowano, na zasadzie może jakiejś takiej szczególnej turystycznej atrakcji. No i to, co należy wspomnieć, to nieistniejące już niestety studio na Marcinkowskiego, gdzie właśnie choćby powstały pierwsze nasze nagrania z Urszulą, no i ta sesja, o której wspominałem z Felicjanem, czyli właśnie Noc Komety, Jolka, pamiętasz, i Czasołowiu.
0: Ja gdzieś znalazłem informację, że w hotelu Polonez jest teraz akademik. Także być może imprezy dalej się tam odbywają. Szalone. No dobrze, ale skoro tak po hotelach się przemieszczamy, to słyszałem, że po wizycie w jednym z hoteli z kolei w Bydgoszczy powstało Słodkiego Miłego Życia. Tak było, czy coś pokręciłem?
1: Nie, chyba nie. Chyba nie pokręciłeś. Znaczy, nie jestem pewien, że akurat Słodkiego Miłego, ale pierwsze nagrania. Na pewno z takich bardzo pogodnych pieśni Królowie Życia oto mogli wtedy tam powstać. Listopad, Bydgoszcz, Hotel Brda. Naprawdę to nie jest miejsce, za którym się tęskni. Zwłaszcza o tej porze roku. Ale tak się złożyło, że akurat tam mnie zaprosili koledzy z zespołu Kombi. Wtedy jeszcze wyłącznie przez jedno i na końcu. I tam powstały te pierwsze nagrania. Nie, Słodkiego Miłego Życia trochę później. Sławek Głosowski twierdzi, że gdzieś kompozycja powstała podczas trasy nawet nie rosyjskiej, tylko radzieckiej chyba jeszcze wtedy. I właśnie poczęstował mnie tym swoim wytworem muzycznym. Bardzo od początku rokującym. Oni mieli właśnie tylko jedno zastrzeżenie, bo ja już wtedy napisałem im ze słowem życie w tytule dwie piosenki, czyli właśnie Królowie Życia, Linia Życia, ale akurat Słodkiego Miłego Życia wydawało mi się na tyle atrakcyjnym tytułem, że ich przekonałem. No i jak wiemy, na szczęście przekonałem.
0: Dzisiaj wieczór niezwykłych opowieści. Ja powiem szczerze, bardzo się ubawiłem, jak czytałem historię, jak to przyjechałeś na sesję nagraniową początkującej wtedy Urszuli i właściwie minąłeś się z nią na korytarzu, a potem zacząłeś pytać, gdzie jest gwiazda.
1: No tak, Ula wyglądała dosyć skromnie wtedy, rzekłbym. A Romuald odgrażał się, że no, za chwilę będziemy mieli tutaj nową gwiazdę na miarę co najmniej Izabeli Trojanowskiej. Co więcej, nie miałem zielonego pojęcia, że to nie jest debiutantka, tylko że to już jest osoba, która zdobyła złoty samowar na festiwalu pieśni rosyjskich w Zielonej Górze, bo był taki w swoim czasie festiwal. Na szczęście nigdy tam osobiście nie zawitałem. A może nie, ale może to byłoby jakieś fascynujące doświadczenie. I Ula no była chyba trochę stremowana podczas tej pierwszej sesji i pamiętam, że no, Budka rządziła w Poznaniu, bo dosyć ostro. Był wydelegowany specjalny taksówkarz, który akurat wtedy pojechał do Pereksu, bo były takie sklepy, gdzie za dewizy, bony dolarowe na przykład można było kupić różne towary od dżinsów po whisky kończąc. No i właśnie przywiózł butelkę whisky, Urszula przyjęła trochę do organizmu tego płynu, rozluźniła się i te dwie pierwsze piosenki były na tyle atrakcyjne dla nas, na tyle jakby tutaj zaspokajały nasze ambicje, że stwierdziliśmy, że będziemy z nią pracować. Dmuchawcy przyszły nieco później, Malinowy Król jeszcze później, ale ta sesja chyba zaważyła na tym, że zdecydowaliśmy się, że stawiamy na nią skutecznie.
0: Ja się tak zastanawiam, czy teraz jest przyjęte, że autor tekstu uczestniczy w sesji nagraniowej, czy to tylko twoja metoda pracy?
1: Na dobrą sprawę to jeśli numer rokuje, jeśli jestem do niego przywiązany, jeśli uważam, że nagranie będzie gdzieś tam cieszyć nie tylko mnie, no to staram się być podczas sesji. Ja wychodzę z założenia, że jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. Mhm. I bardzo często jednak takie niepewne spojrzenie za szyby do reżyserki powoduje, że można, nie wiem, komuś przyklasnąć albo coś podpowiedzieć. Także no, jeśli tylko mam czas, jeśli tylko mogę, jeśli tylko nie wymaga to jakiejś szalenie dalekiej podróży, no to zawsze jestem.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz jest w Radiu Złote Przeboje. A za chwilę urządzimy sobie muzyczny kącik wzrokowca.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Dzisiaj w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje wspaniały Marek Dutkiewicz. Skoro już wątki związane z Urszulą nam się pojawiły, to
1: pamiętam, jak to rozmawialiśmy i przyznała, że po latach nie ma większego problemu ze słuchaniem się. Natomiast jak widzi teledyski z tamtych lat, to nie może na siebie patrzeć. Jak to jest, że muzyka może niespecjalnie się zestarzała, natomiast klipy to już zupełnie inna epoka? Jak to jest
2: tak,
1: możliwe?
2: Tak. Masz rację oczywiście. Czasami odświeża się te nagrania jeszcze cyfrowo na przykład, no ale w niczyim interesie nie leży odświeżanie klipów. I pomijając to, że one są takie dosyć przaśne, jeśli chodzi o realizację, kolor, nie wiem, na cały klip wypada tam, nie wiem, może 6 sklejek, w związku z czym trudno powiedzieć, żeby jakaś porywająca dynamika tam występowała. No tak, no to się na nie się patrzy z takim sentymentalnym rozbawieniem jednak. Natomiast tak, muzyka znacznie wolniej się jednak starzeje, jeśli ona była nagrywana w profesjonalnych studiach, w takich przyzwoitych warunkach.
0: Dzisiaj Marek Dutkiewicz w Radiu Złote Przeboje. Takie mam wrażenie, może trochę się mylę, ale wydaje mi się, że dawniej teksty powstawały trochę inaczej, bo jak czytałem twoją książkę, no to czasami poród trwał całą noc. Zacytuję z pamięci, świt zastawał nas przed południem. Tak sobie myślę, że zostawiliście kawał zdrowia w tych tekstach.
2: No bywało różnie, wiesz, to nie jest taka, nie jest reguła. Ja prawdę mówiąc, wspominasz jakąś tam przygodę jeszcze z niepamiętnych czasów jakoś z Januszem Krukiem, pisaliśmy tak windę do nieba. Ja próbowałem, prawdę mówiąc, kilka razy, bazując na doświadczeniach swojego organizmu, wytworzyć coś pod wpływem jakichś środków odurzających, ale efekt poranny na ogół nie był jednak mimo wszystko wartych starań, więc chyba mimo wszystko jednak dobrze jest, no niezależnie od tego, czy ktoś pisze nocą, bo są osoby, które na przykład lubią taką ciszę i wokół siebie, czy rano, bo ewidentnie umysł jest oczywiście świeższy, a też, wiesz, czasami jest taki fenomen, że jednak umysł pracuje naprawdę podczas snu i czasami, jeśli masz jakiś taki problem, nie wiem, logistyczny, nie musi to dotyczyć tekstu, może to oczywiście być, wiesz, jakieś takie zadanie bojowe, gdzie jechać z rodziną na wakacje, to słuchaj, to rano ta zagadka jest rozwiązana, to naprawdę nie mówię rzeczy takich nieoczywistych, ale to faktycznie tak funkcjonuje.
0: Że one się same rozwiązują czasami, tak, to też przerabiałem. Marek Dutkiewicz dzisiaj w Radiu Złote Przeboje, autor tekstów niezwykle lirycznych, poetyckich, pełnych głębi, przestrzeni, ale znalazłem parę osobliwych aktów twórczości, na przykład Popijemy, Popłyniemy z muzyką Romualda Lipko, który to utwór, no, wymyka się ogólnemu kanonowi. Nie ukrywam, że chciałbym poznać historię powstania tego tekstu. Kto kogo namówił?
2: Nie wiem, czy się wymyka. No to znaczy, chyba jednak Romek, bo miał ambicję właśnie, żeby gdzieś zaistnieć trochę na innym polu muzycznym.
0: Bo to zespół Weekend.
2: Zespół Weekend, tak. Wtedy zresztą w czasach, kiedy ten utwór powstał, to chyba no, będący na takim ogólnokrajowym topie, nie wyłącznie wśród fanów muzyki disco polo. A ja chciałem oczywiście też czasami taką klasyczną, biesiadną piosenkę popełnić. I mam wrażenie, że nawet to, co wytworzyliśmy wspólnie, nie było najgorsze. No niestety zespół Weekend troszkę się zamotał w poszukiwaniu producenta. To ta wersja, którą znamy bądź nie znamy, to jest, nie wiem, to trzecia czy czwarta. I prawdę mówiąc, to, co Romek na początku zaproponował, coś, co było dosyć proste, ale takie pełne takiej pozytywnej energii, no chyba by bardziej się przysłużyło tej pieśni. Mhm. Ja naprawdę tak czy owak, jeśli chodzi o tekst, to podpisałem nazwiskiem i biorę na siebie pełną odpowiedzialność, aczkolwiek oczywiście no to nie jest taka umoralniająca piosenka i ona chyba namawia właśnie do spędzania w sposób nad wyraz niezdrowy weekendowej nocy.
0: Dlatego nie będziemy więcej o tym mówić. Zakończymy...
2: Tam jest taki, przepraszam, taki cytat jeszcze. Nie ma jak zdrowy sport. Właśnie to się tak właśnie chyba kończy. Taka puenta. No, powiedzmy przewrotne.
0: Na zakończenie złożymy hołd tradycji. Tradycja Rzecz Święta. Podobno tradycją wywiadów, które udzielasz, jest to, że po każdym dzwoni do ciebie oburzona żona pewnego znanego krakowskiego rysownika i satyryka z pretensjami, że zgubiliście jej dziecko przed laty. Pierwszy raz zadzwoniła 10 lat po tym wydarzeniu. Czy ja dobrze pamiętam?
2: No tak, to znaczy to jest przypadek, który dotyczy osoby, której niestety nie masz na świecie, tak czy owak. Wieloletnia żona Andrzeja Mleczki, która miała pretensję, że ja wspominam taką przygodę, może opowiem, o co chodzi, bo nie wszyscy chyba wiedzą. Za niepamiętnych czasów, kiedy jeszcze córka Andrzeja Mleczki była bardzo, bardzo małym dzieckiem, bodajże rocznym. Andrzej mieszkał u swoich teściów w Bronowicach na skraju Krakowa. No, kiedyś zaproponował mi taką wyprawę w okolicy, ponieważ zamierzał kupić był jakąś działkę. Zamierzał zainwestować swoje honorarium w ziemię. Była zima, powiedziałem, proszę cię uprzejmie. Zapakowaliśmy to dziecko do sanek, no i udaliśmy się na przechadzkę wśród takich białych, przypruszonych śniegiem pól, gawędząc, no i przy jakiś taki szmat drogi już przebyliśmy, stanęliśmy pod lasem, rozejrzeliśmy się, popatrzyliśmy na sanki, a tam dziecka nie było. No i co więcej, w tej takiej białej pustyni za nami też nie było śladu, żeby gdzieś to się dziecko mogło podziać. No, ruszyliśmy do tyłu, okazało się, dziecko leżało w rowie, z lekka już przysypane śniegiem. I jeden z nas wziął sanki pod pachę, drugi, wiesz, tę małoletnią córeczkę. Kopnęliśmy się do domu, sanki do sieni, dziecko do wanny. Nic się nie stało. No, milczeliśmy o tej historii, bo nie sądziliśmy, żeby się spotkała z
0: tym. Nie masz czym chwalić.
2: Nie, bardzo nie. Ale po paru latach chyba nie wytrzymałem i właśnie podczas jakiejś takiej audycji, nocnej audycji, opowiedziałem tę historię i wtedy właśnie okazało się, że wśród nielicznego grona słuchaczy tej audycji jest właśnie matka dziecka, żona Andrzeja, która właśnie zrobiła mu karczemną awanturę. Okej, minęło znów parę lat, naprawdę. Ja znów w zbliżonych okolicznościach opowiadam. Ciągle ta historia wydawała mi się dość zabawna. Może tylko mnie. No i okazało się, że znów wyśledziła to. To taki radar matczyny, powiedziałbym. Także Andrzej powiedział, daj, że sobie spokój, chłopie. Z tymi anegdotami. No i to by było na tyle. Dziecko już jest dorosłym dzieckiem. Chyba Andrzej już jest dziadkiem dzięki jej aktywności. W związku z czym mam nadzieję, że nikt z rodziny Mleczków nie słucha w tej chwili audycji Złote Przeboje.
0: Tak się zastanawiam, ile to jeszcze takich nieodkrytych historii ma w zanadrzu Marek Dutkiewicz, nasz dzisiejszy gość. Czy umawiamy się na następny raz?
2: Z największą przyjemnością. Tomaszu, czuję się niesłychanie dowartościowany.
0: Cała przyjemność po mojej stronie. Pięknie dziękuję.
2: A mogę jeszcze na zakończenie hasło, które towarzyszyć powinno nam w tych czasach?
0: Oczywiście.
2: Czasy ponure? Chronimy kulturę.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
4: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Chcę rzucić palenie.
8: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki, Aflofarm.
9: Desmoxan. I już nie palisz.
0: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce cofniemy się do niezwykłych lat 90. Rzeczywistość wokół nas zaczęła się zmieniać w przyspieszonym tempie. Niektórzy postrzegali to jako szansę, inni wręcz przeciwnie. Ale nie ulega wątpliwości, że dookoła nas zaczęło się robić kolorowo. Jeżeli chodzi o muzykę, do głosu zaczęły dochodzić panie. Zwłaszcza na koncertach. To był rok 1997. Zespół, który wstrząsnął polską sceną muzyczną, powstał, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, na castingu. Just Five. Tak to po latach wspomina Bartek Broda.
2: No jak najbardziej. Casting był w 97 roku do, można już powiedzieć, historycznego zespołu Just Five. Dostałem się do tego zespołu. No i tak zaczęła się moja kariera.
1: Ale co ciekawe, to nie był taki zwyczajny casting. Bartek Wrona do zespołu Just Five dostał się niejako rzutem na taśmę.
3: Chętnych było około 1000 osób. Mnie akurat do zespołu zaprosił Robert Kryla, do którego chodziłem też na lekcje tańca, tam breakdance'u. Pamiętam, że zaprosił mnie właśnie na ten casting i ja czekałem, jako ostatni byłem. Po prostu czekałem na Roberta, który był tam, sprawdzał chłopaków pod względem tanecznym. No i w końcu producent wyszedł na korytarz, mówi, kto następny? No i zostałem tylko ja, no i zaprosił mnie, no i się okazało, że i fajnie tańczę, i że mam jakąś, jakby to powiedzieć, jestem wizualny, więc... No i zaprosił mnie do studia, żeby zaśpiewać jakąś piosenkę. Dostałem podkład, dostałem tekst i musiałem się tego nauczyć i stwierdzili, że jednak... Nadaje się i dostałem się do pierwszego polskiego boysbandu Just Five.
1: Bartek Wrona, jak się okazało, tak bardzo nadawał się do pierwszego polskiego boysbandu, że bardzo szybko zaczęły się porównania do światowych gwiazd.
3: Byłem porównywany i do Nicka Cartera, i do Justina Timberlake'a.
1: Jedno nie ulega wątpliwości. Sukces pierwszego polskiego boysbandu Just Five zaskoczył nawet samych twórców.
2: Nikt się nie spodziewał, że zespół Just Five osiągnie tak ogromny sukces i my też, ale na początku byłem bardzo przestraszony, bo byłem gówniarzem, 15-latkiem, więc trochę się bałem sceny, trochę bałem się publiczności, żeńskiej publiczności, więc, ale z czasem im więcej koncertów, tym takie większe przyzwyczajenie do sceny, do ludzi. No i teraz już jest okej.
1: Ale wtedy, w latach 90., boysbandy rządziły się zupełnie innymi prawami. W końcu wielokrotnie czytaliśmy różne niezwykłe opowieści na temat części garderoby, które lądowały na scenie. Owe części garderoby rzucały fanki, które obecnie pewnie piastują poważne stanowiska w równie szacownych firmach. Ale wtedy to był prawdziwy szał.
2: Tak, tak było. I to nie są żarty. Naprawdę dziewczyny po naszych koncertach wynajmowały sobie busy i jeździły za nami do hoteli, więc pamiętam, że taki rekord to był 8 busów i w każdym busie po 8 dziewczyn, więc powiem ci szczerze, że było grubo, więc dziewczyny naprawdę i wynajmowały sobie jeszcze dokładnie jeździły za nami, żeby wiedzieć, w jakim hotelu jesteśmy, no i tam wynajmowały sobie pokoje, żeby również z nami spędzać czas po koncertach.
1: Obecnie pewnie fanki pisałyby komentarze na Instagramie albo na Facebooku, ale wtedy pisały listy.
2: Tak, pisały listy. No, na walentynki to dostawałem chyba 2 worki takich karteczek różnych. Pamiętam, że mój listonosz jeszcze z osiedla, to po prostu jak on mi przynosił listy i kartki, to mówił, że przyniosę ci następną partię, bo nie mogłem unieść tych worków, więc no... Pamiętam, że teraz jeszcze gdzieś ostatnio byłem na strychu i znalazłem właśnie taki jeden worek i tak sobie przeglądałem po 20 latach właśnie te kartki. Bardzo miłe wspomnienia. Bardzo dziękuję za wszystkie karteczki.
1: Kariera pierwszego polskiego boysbandu to był koniec lat 90. No a potem przyszła era programów telewizyjnych typu Talent Show i mimo, że na pierwszy rzut oka obecnie karierę jest łatwiej zrobić, to w natłoku doskonale śpiewających młodych ludzi zdecydowanie trudniej jest się przebić. Bartek Wrona przyznał, że dawniej chyba jednak było odrobinę łatwiej.
3: Dokładnie tak jest, bo teraz jest mnóstwo tych programów muzycznych w telewizji, które tak naprawdę ludzie, którzy świetnie śpiewają, idą do takich programów, wygrywają te programy, firmy biorą tych ludzi, wydają im płyty, więc, a tych programów jest raz, że mnóstwo, a dwa, ile edycji, nie? Więc jak już jest któraś 12 czy 13 edycja jakiegoś programu, no to, no zobacz, ile jest uzdolnionych ludzi u nas w Polsce i każdy chce zaistnieć, a wiadomo, są no, tylko wybrani, którzy wygrywają te programy, a czasami wygrywają, a okazuje się, że ten, kto zdobył drugie miejsce albo trzecie, jest na półeczce, więc tak naprawdę, no mówię, przez te programy to jest mnóstwo śpiewających fajnych ludzi, ale w tamtych czasach było łatwiej, bo był szczał, miałeś osobowość, fajnie śpiewałeś, firma cię brała, kontrakt, CG od razu, radyjko, telewizja.
1: Kontrakt, radio i telewizja. I pieniądze. No właśnie, jak to jest z zarobkami? Pamiętam, jak to jeden z członków zespołu NSYNC kiedyś w pewnym wywiadzie przyznał, że kiedy byli u szczytu popularności, to każdy z tworzących ten zespół artystów otrzymywał kieszonkowe w wysokości $35 dziennie. Nie do uwierzenia, prawda? Jak to wyglądało w Polsce?
3: Miałem, oczywiście nie zarabiałem wielkich kokosów tam w zespole jazzowym na samym początku, ale można było powiedzieć, że zarabiałem więcej niż moi rodzice dwójkę, więc chociaż nie mam teraz jakiegoś wypasionego Mercedesa, nie mam milionów na koncie, więc no myślę, że jakbym się urodził w Stanach i byłbym w boysbandzie w Stanach, to myślę, że już bym miał naprawdę fajnie na koncie.
1: No dobrze, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Nasza podróż do lat 90. trwa, więc za chwilę kolejne niezwykłe historie o pierwszym polskim boysbandzie.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce czeka nas niezwykła podróż w czasie. Cofniemy się do lat 90. Rok 1997, wtedy to powstał pierwszy polski boys band. No i wiele rzeczy w muzyce zmieniło się bezpowrotnie. Zespół Just Five, czyli pierwszy polski boys band, który, o czym pewnie nie wszyscy wiedzieli, powstał na castingu. Bartek Wrona pokonał ponad 1000 konkurentów, a sam sukces zespołu zaskoczył, jak słyszeliśmy, nawet twórców. Ale okazuje się, że Bartek Wrona bardzo szybko zaczął myśleć o karierze solowej.
2: Wiesz co, to chyba było tak, że już w 99 roku, po wydaniu trzeciej płyty zespołu Cienie Wielkich Miast, już miałem takie, żeby coś nagrać solowego. I pamiętam, że miałem rozmowę właśnie z producentem i producent powiedział, że oczywiście, jak najbardziej, ale to jeszcze nie ten czas i muszę jeszcze jakby dokształcić się do tego, żeby wyskoczyć solowo. No i musiałem poczekać 2 lata i w 2001 roku wydałem swoją pierwszą płytę Zapomniałaś.
1: Dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do lat 90. To jeszcze były czasy, kiedy nastolatkowie zaczytywali się w magazynach typu Bravo i Popcorn, no, które, jak wiemy, doskonale zniknęły z rynku. Jeżeli chodzi o te dwa magazyny, to Bartek Wrona ma na koncie nawet kilka nagród.
3: No i Bravo, właśnie Popcorn, jakieś jeszcze, pamiętam, dostałem jakąś indywidualną nagrodę, jakieś usta, złote usta, jakieś, nie wiem, jakieś gazety, nie pamiętam, co to za gazeta była. No ale wtedy właśnie pamiętam, że to były fajne czasy, dlatego że nie było tej doby takiej internetu jeszcze wtedy, że ludzie się interesowali muzyką tak naprawdę i interesowali się tym, zapraszali do radia, zapraszali do telewizji. Nie było jeszcze tych kolorowych pisemek, gdzie się czyta teraz, kto się z kim ożenił, kogo kto zdradził. Ludzie się interesowali muzyką, a teraz, żeby kogoś zaprosić, to no, musi bardziej opowiadać o swoim życiu prywatnym i wtrącić, że wydał płytę albo wydał nowy singiel.
1: No, z formalnego punktu widzenia w 1997 roku internet w Polsce był, z tym, że jak pamiętamy, być może chodził zdecydowanie wolniej.
3: Pamiętam dokładnie te portale, które wchodziły, te Nasza Klasa i te inne takie rzeczy właśnie, i Pudelek, nie Pudelek, i tam inne strony, więc po prostu to było, no, ludzie po prostu chcieli tego i no i tak już zostało, no więc cały czas jest tak, że no sam wiesz, że przez to, że mamy wypasione telefony, no to każdy siedzi w tych telefonach, na Facebookach, sprawdza strony internetowe, wirtualną, niewirtualną, więc ma ten pogląd taki na informacje i na świat, więc wie, co się dzieje na świecie przez internet.
1: Ale my dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce cofnęliśmy się do czasów, kiedy internet w Polsce właściwie raczkował. Rok 1997, fanki oszalały na punkcie pierwszego polskiego boys bandu. Tymczasem, jak się okazuje, oszałamiająca kariera i popularność, ale widziana od środka, wcale już nie wygląda tak kolorowo, zwłaszcza jak się jest młodym chłopakiem.
3: Czasami mi było przykro, że moi koledzy z osiedla grali sobie w piłeczkę, a ja patrzyłem przez balkon i wiedziałem o tym, że musiałem tylko przyjechać do domu, wybrać sobie rzeczy i za chwilę uciekać z powrotem na trasę. No więc jak przyjeżdżałem, pamiętam, z koncertów i miałem na przykład jeden dzień wolny, no to wiadomo, spotykałem się tam z kolegami, ale wszyscy mi mówili, i jak na tych koncertach, i jak tam dziewczyny, i jak tam jest, i fajnie, i to, więc tak naprawdę, no to mówię, no brakowało mi tych moich znajomych z osiedla, ale tak naprawdę, no to mogę powiedzieć, że życzę wszystkim tak, żeby przeżyli tą przygodę, którą ja przeżyłem od 15 roku życia. Więc mówię, no ja przeżyłem i można powiedzieć od tego 15 roku życia naprawdę fajne klimaty. Zwiedziłem Polskę wzdłuż i wszerz i byliśmy w Stanach kilkanaście razy. W Europę zwiedziliśmy, więc naprawdę tych koncertów było mnóstwo i przepiękna przygoda. No było coś wspaniałego, naprawdę.
1: To był rok 1997. Czy gdyby Bartek Wrona musiał obecnie zaczynać karierę od nowa, czy skorzystałby z dobrodziejstw YouTube'a, czy też programów typu Talent Show? No bo jak powiedziała wielka polska gwiazda, czyli Andrzej Piaseczny, obecnie innej drogi nie ma. Co zrobiłby Bartek Wrona?
2: Wiesz co, jak patrzę na to wszystko, to nie wiem, czy bym był artystą. Chyba poszedłbym w stronę kulinarną bardziej, bo pochwalę się, jestem bardzo dobrym kucharzem, gotuję w domu, więc może chyba w tą stronę, ale no nie wiem teraz, co jest lepsze, czy YouTube, gdzie są czasami ciekawe, fajne rzeczy, a czasami są takie głupkowate, że po prostu nie da się tego oglądać i słuchać. Talent Show, no jak najbardziej, ale mój serdeczny kolega Gabriel Fleszar był w The Voice of Poland, no i się okazało, że tam przeszedł do jakiegoś etapu, ale no niestety w którymś momencie odpadł, więc no tak nie za bardzo. Myślę, że dobrze jest, jak jest.
1: Na szczęście Bartek Wrona nie musi zaczynać od nowa. Pojawiły się już dzisiaj wątki finansowe. Zadajmy to pytanie. Czy z muzyki w naszym kraju można wyżyć na przyzwoitym poziomie?
2: No powiem ci tak, że ja już od 20 lat żyję z muzyki, więc chyba się da. Oczywiście zarobiłem swój pierwszy milion, ale tak naprawdę no, mi do życia dużo nie potrzeba. Szczęście, miłość, zdrowie przede wszystkim. A reszta jakoś się potoczy.
1: Bartek Wrona, pierwszy polski boys band założony w 1997 roku. Od tego czasu trochę minęło. Czego po latach prywatnie słucha sam Bartek Wrona?
2: Słucham muzyki różnej, od muzyki czasami nawet poważnej, z czego moje dzieci się śmieją, i po na przykład takie rzeczy już typowo takie rockowe, więc no, można powiedzieć, że tak. To jest taki przekrój mój muzyczny, taki rejs po muzyce.
1: I nasz rejs razem z Bartkiem Wroną też powoli się kończy. Bartek Wrona w roli głównej dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
0: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już w środę po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.